everyone did wrong, and the path it took me to.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska, Dorian Widawski z Grochowskiego Domu Sztuki są razem z nami. Wracamy do rozmowy o ich nowym projekcie, który odnosi się do historii zakładów odzieżowych Kora.
2: Rzeczywiście Kora jakoś się zapisała w historię jako miejsce mody, wielkich projektantek Akademii Ruchu, ale już realia pracy, pracownicy, pracownice tego miejsca no nie byli jakoś, nie są zaopiekowani przez pamięć i staramy się to zrekonstruować. Znaczy zrekonstruować, właściwie słuchamy tego, co gdzieś tam jest w głowach i po prostu dajemy temu miejsce jakieś ujście.
1: Zatrzymać, zapisać, opisać również. No właśnie, teatralnym językiem, bo tak to będzie. Ja wiem, że w próby pewnie wejdziecie dopiero za jakiś czas, ale pewnie już jakiś pomysł, jakaś wizja jest w głowie reżysera.
2: Jakaś wizja jest, przy czym ten, ponieważ Kora była takim miejscem, gdzie dużo się spotykało, też ludzi może warto tą liczbę powiedzieć, że to naraz pracowało około 3000 osób, to jest naprawdę dużo i trochę widzę pracę nad tym spektaklem i sam spektakl jako takie spotkanie różnych właśnie tych historii, które tworzyły Korę. Mody, po prostu realiów pracy, realiów codzienności, PRL-u. Tematem jest też transformacja, siłą rzeczy i to, że te zakłady ostatecznie znikają. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. kolektyw Texpol, który można kojarzyć z wystawy Snucie w CSW sprzed 2 lat, bardzo takiej głośnej wystawy, gdzie 8 artystek związanych z tekstyliami zawiązało właśnie taki kolektyw początkowo czasowy, w tej chwili już jakoś tak bardziej ustrukturyzowaną mają pracę, pokazując pracę wokół tkania i to też ten spektakl, jak powiedziałem, z takim spotkaniem, praca z Texpolem jest okazją do, bo oczywiście można by użyć starej odzieży, jakoś w ogóle nie produkować nowej. Texpol został zaproszony do pracy z researchem, z jakąś kwerendą i zastanowienia się, co one jako współczesne artystki, współczesne projektantki także mogą z tym dziedzictwem zrobić. Na przykład, jeśli chodzi o, idąc dalej, o muzykę, Pola Trąbińska, która została do niej zaproszona, ma też pracować z tym, jak dzisiaj brzmi to miejsce, czyli w takich działaniach twórczych, taka spekulacja, no, dźwięku to się w ogóle nie zachowuje. Skoro przetrwały jakieś fotografie, przetrwały te opowieści, które właśnie archiwizujemy. No mówi się, że no, na hali był hałas, ale co to właściwie znaczy? Czy to jest rzeczywiście taki sam hałas, jak dzisiaj byłby w hali? Jednak maszyny się zmieniają. Dla jakiejś takiej precyzji dźwięku to jest dosyć płodny temat. I Pola rzeczywiście, poza tym, że jest artystką, która robi swoją muzykę, to dużo pracuje z field recordingiem, czyli z nagraniami po prostu. I jest zaproszona do takiego odkrywania, jak dzisiaj brzmi ta część miasta, gdzie jest po prostu osiedle, sklepy i czy może gdzieś tam można usłyszeć dźwięki prawdopodobne dawnej Kory. No i taką sumą różnych, sumą wywiadów, researchu modowego, dźwiękowego jakoś pracujemy na ten ostateczny spektakl. Więc jeżeli pada pytanie o wizję, to nie jest taka produkcja, w której jest precyzyjna wizja, kto co będzie robił, to raczej jest jakaś suma spotkań estetycznych, też takiej wrażliwości, bo rzeczywiście to, co jakoś wyraźnie widać, to nie da się myśleć o Korze, nie myśląc też o tym, że jej nie ma, co po prostu uruchamia jakieś refleksje o tym, co się dzieje po prostu z miejscami, w których, nie wiem, spędzamy dużą część życia. No, niedawny wywiad przeprowadziliśmy z osobą, która, Kora była jednym z 3 miejsc pracy przez całe jej życie i można sobie wyobrazić, że Kora była miejscem pracy dla kogoś przez całe życie, że po prostu się poszło na staż i się po prostu wyszło na emeryturę i tyle. I rzeczywiście nie ma już śladu po tym miejscu i no tak to też uruchamia jakieś takie nostalgiczne refleksje, które też byśmy chcieli na pewno do tego spektaklu wpuścić.
1: No jak najbardziej. Agata, chcesz jeszcze dodać coś od siebie w tym kontekście kwestii pisania scenariusza? Podejrzewam, że to będzie trochę takiego pisania na scenie, poszukiwania jakiegoś określonego języka w związku z tym, że jesteśmy na Grochowie, że mówimy o właśnie zakładach Kora. Czy na razie czekasz jakby na to, co przyniosą ci osoby, które już się zgłosiły, jeszcze się będą zgłaszać ze swoimi wspomnieniami?
3: Rzeczywiście jesteśmy na etapie takiego mapowania sobie tej całej sytuacji i zbierania tych historii i czytania materiałów dokumentalnych i wszystkiego, co odkrywamy w kolejnych miejscach i to będzie jakąś inspiracją do pisania tekstu, który myślę, że w dużej mierze ma jednak powstać przed rozpoczęciem prób. Natomiast to, co sobie jakoś tam nazwaliśmy, to to, że te historie to jest jedna jedna taka mocna noga, a drugą są jakieś takie konteksty, szersze myślenia o pracy, o miejscu pracy, też jakby współcześnie. Jakieś takie zderzanie tych światów, bo wiemy, że sytuacja na rynku pracy mocno się zmieniła i inaczej dzisiaj wygląda nasza rzeczywistość niż w czasach kory. No i oczywiście ten wątek zmiany ustrojowej i tych wszystkich perypetii, które wtedy się, i też dramatów, które się wtedy wydarzały. Mhm. Więc to chyba na ten moment to są takie, może trzy właściwie nogi, które będą budowały ten scenariusz.
1: I do tej rozmowy wrócimy jeszcze w następnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Bardzo proszę, 18 stopni teraz w Warszawie i w Łodzi, 20 we Wrocławiu, 18 w Krakowie, 19 w Lublinie, w Katowicach też 19 i w Opolu 19. We Wrocławiu 20, w Poznaniu 14, Olsztyn 14 i w Trójmieście też 14.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, minęła siódma. Oczywiście, że zapraszam. Jakiś tutaj chochlik zabrał mi gąbkę, która znajduje się na sicie, żebym do was mogła mówić tak, żeby nie zgrzytało nad ranem. No to trochę nam pozgrzyta, a zaraz będę czegoś szukać, ponieważ jesteśmy w trakcie przeprowadzki i nie można tu niczego znaleźć. Magda Kasparowicz, zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest 21 dzień sierpnia, piątek, imieniny Joanny, Wiktorii i Franciszka. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest też dzień optymisty. To ładny dzień jest. Dobrze, gdyby na przykład nie był tylko raz w roku, ale częściej. Ale nad tym też da się pracować, więc trzymam kciuki. Dorothy Parker kiedyś napisała, że pesymista to człowiek, który z dwojga złego wybiera obydwa. Cześć, zapraszam.

0: Słuchacie Chini Z, 7 minut po godzinie 7. Radio to jest takie jedyne miejsce, w którym człowiek może jednocześnie dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, usłyszeć piosenkę o wielkiej miłości i nadal nie wiedzieć, gdzie są jego klucze. A dziś pytanie fundamentalne, bo przypominam, że jest Dzień Optymisty, a to jest pytanie niemal metafizyczne. Gdzie mieszka optymizm? Czy mieszka w szklance do połowy pełnej? No nie wiem, to by było zbyt proste, zbyt łatwe. Czy w człowieku, który w poniedziałek rano mówi, będzie dobrze? To już jest zjawisko paranormalne. A może mieszka dokładnie tam, gdzie kończy się logika, a zaczyna zdanie: próbujemy, stara, jeszcze raz, chociaż jest czasami tak fatalnie, ale damy radę, bo optymizm to jest bardzo fascynujący lokator. Ja się nad tym zastanawiałam, że trzeba było zamiast doktoratu z logopedii w ogóle zająć się optymizmem. To jest taki lokator, który nie płaci czynszu, pojawia się bez zapowiedzi, ma niezwykłą właściwość, że potrafi powiedzieć: spoko, jeszcze jest nie wszystko stracone, nawet gdy rozsądek właśnie pisze nam testament. Jeżeli wiedzieliście, albo wiecie, albo jesteście w trakcie dowiadywania się, gdzie on mieszka, to dajcie znać. Może w nas, może między nami, może właśnie teraz siedzi gdzieś i czeka, aż ktoś go wreszcie znajdzie. W związku z tym, z okazji Dnia Optymisty, życzę wam, żeby ten optymista przychodził do was naprawdę serio, jak najczęściej.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 16 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Teraz będzie o podróżowaniu. Dziewczyna z perłą będzie podróżować, a warto o tym powiedzieć, bo to jest pierwsza od ponad dekady zagraniczna podróż dziewczyny z perłą, holenderskiego malarza Johannesa Vermeera. Będzie można oglądać na wystawie w Japonii. To jeden z najsłynniejszych obrazów na świecie, który przez najbliższe 5 tygodni będzie eksponowany w Muzeum Sztuki Nakanoshima w Osace. Na co dzień dziewczyna z perłą mieszka w Hadze i są do niej ogromne kolejki. I pamiętam, jak z moim synem staliśmy w tej długiej kolejce i on cały czas mówił, gdzie jest ta dziewczyna z perłą, gdzie jest ta dziewczyna z perłą. Holenderskie muzeum, wymowa niderlandzka Mauritshuis. Na co dzień to jest dom tej wyjątkowej dziewczyny, a teraz w Japonii przez chwilę.
1: Z. Nastaw się na chill out.
0: No, podobno wybrali Japonię, ponieważ Japonia ma ogromną rzeszę fanów.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskie emocją Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Ach, dziś tak sobie pomyślałam o tym dniu optymisty. 7:39 na zegarze. No zdecydowanie największą optymistką, jaką znam na świecie, to zdecydowanie jest moja babcia. Ja wielokrotnie mówię, co powiedziała, co ogląda. Teraz na tapet wjechali hokeiści amerykańscy i to się ciągnie. Jeden z seriali, właściwie oni tylko ćwiczą na siłowni, nic innego nie robią. Może to jest ten optymizm. W każdym razie i temperament, i usposobienie, i całą resztę mam po babci, a nie po matce. Całe szczęście tak się składa, że skoro babka jest optymistką, to ja mimo wszystkich burz, chciałam tutaj powiedzieć Sturm und Drang i Weltschmerz, no ale to jakby się zgadzało wszystko, to zachowuje ten optymizm. Moja babcia kiedyś powiedziała, kompromis to jest jakaś potworna sprawa. Ja chcę futron, chcę auto, kupujemy palto i wieszamy w garażu. Więc myślę sobie, że takie kopalnie wiedzy, które są obok, czułości, miłości, nadają sens naszemu życiu. Nic więcej się nie liczy. Wszystkie historie w życiu są o miłości. Gdy jest i gdy jej nie ma. Koniec.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Zapraszam do Londynu.
2: Rain. Darker cloud.

0: Muszę wam powiedzieć, że rezonuje we mnie bardzo ten festiwal olsztyński w tym roku i bardzo się cieszę, że Chili Z jest patronem takich wydarzeń jak Green Festival w Olsztynie i Bittersweet. Co to jest w ogóle jakiś kosmos? Totalny. Chcę tylko powiedzieć, że po godzinie 8 zajmiemy się teorią widzenia Władysława Strzemińskiego, między innymi. Będzie też ponowne zaproszenie na gotycką gorączkę i cykl Jeden Wiersz w Radiu. A już teraz, skoro o kosmosie mowa, zapraszam Houston w Chili Z. I dziękuję za wszystkie głosy, że fajnie jest rano. No pewnie, że jest fajnie. I dobrze, jak jest fajnie. Lepiej, jak jest fajnie, niż jak nie jest.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I tego się trzymamy. Karaś Rogucki, Ofelia, Houston. Już teraz.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych.

0: najdroższych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Teaset. Pogoda.
1: No to sobie popatrzymy, od północy pójdziemy tym razem. 18 Trójmiasto, 16 Olsztyn, mój ukochany. Białystok 16, 18 w Warszawie, 19 w Łodzi i w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 19 w Katowicach i 18 w Krakowie.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Nie ma to jak śniadanie do łóżka. Wam kiedy ktoś ostatni raz podał śniadanie do łóżka? No właśnie, a dzisiaj jest dzień optymisty, więc nie myślmy o takich rzeczach. Piątek, 21 dzień sierpnia, imieniny Joanny, Wiktorii i Franciszka. A ja zapraszam niezmiennie do 10. Nie powiedziałam właśnie, to jest początek weekendu dla wielu z nas. Niech będzie to piękny weekend, piękny.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: A będzie dokładnie tak, jak sobie go zorganizujecie. I będzie tak, jak chcecie. Bo macie moc sprawczą w sobie. Zapraszam. Tutaj można potańczyć, jak

0: Dzisiaj jest dzień optymista. Optymista spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń i tragedii, co pesymista, ale optymista znosi to po prostu lepiej. Jest taka książka, Optymizmu można się nauczyć. I bardzo wam tę książkę polecam, bo to dobre rzeczy są. Patrzenie na świat przez różowe okulary pozwala nam łatwiej radzić sobie z trudnościami i szybciej stawać na nogi po porażkach. Dlatego też optymizm, oczywiście ten realistyczny, jest pożądany, można go w sobie wypracować, ale wymaga to cierpliwości. Na szczęście mózg jest na tyle plastyczny, że da się go zaprogramować. Jeśli ma to przynieść wam szczęście, warto zacząć, choćby od zaraz. Chciałam też powiedzieć, że mam takich optymistów obok siebie w życiu dużo, pozytywnych, takich najbliższych niewielu, a jednym z nich jest Leszek i Tomek. I chcę powiedzieć, że jak Tomek miał urodziny, to złożyłam życzenia Leszkowi, a jak Leszek miał urodziny, to złożyłam życzenia Tomkowi, ale przecież ja chowam szampon do lodówki, nie wymagajcie ode mnie za wiele. Człowiek, który jest tak zakręcony, naprawdę może czasami nie ogarniać. Ale w związku z tym, że Leszek miał ostatnią urodzinę, a Leszek szlaja się po świecie, jak ja za młodu, ponieważ Leszek jest bardzo młody, a ja jestem już panią w średnim wieku. Yes! Dotarłam do tego momentu, kiedy mogę to powiedzieć. To jest super fajne. To teraz będzie specjalna dedykacja muzyczna zarówno dla Leszka i Tomka, ale też jeżeli wy świętujecie, no to macie tyle powodów do radości. Trzeba tylko usiąść i przez chwilę sobie wymienić je w głowie. Gdyby wam się zdarzyło zapomnieć, to bardzo proszę. Wszystkiego dobrego.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słyszeliście to? To było skrzypienie krzesła. Słuchacie Chili Z. Jedna z najważniejszych pozycji w polskiej historii sztuki, czyli teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Uwaga, doczeka się ekranizacji. 4-odcinkowy artystyczny serial zrealizuje Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Premiera produkcji w listopadzie. Jak podaje Muzeum Sztuki w Łodzi, to jest projekt realizowany w ramach programu Kultura Inspirująca. No i oczywiście celem przyświęcającym twórcom serialu ma być na tyle zilustrowanie test traktatu Strzemińskiego, ile przełożenie na język ruchomych obrazów w toku jego myślenia. Punktem wyjścia jest przekonanie, że widzenie nie jest niezmienną zdolnością, lecz procesem, który kształtuje historia, społeczne warunki życia, otoczenie. Nie mogę się doczekać.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Korzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's
15: go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Klasyka dzisiaj. Bolesław Leśmia. W malinowym chrośniaku przed ciekawych wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie. I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak to się stało, w którym oka mgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie, oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. W malinowym chruśniaku jeden z piękniejszych wierszy Bolesław Leśmian.

0: 8:49 na zegarze, słuchacie Chini Z, a już teraz zaproszenie do lektury. No to jest taka książka, która rzeczywiście może posłużyć za inspirację, jeżeli chodzi o podróże małe i duże. Malta i Michał Potocki. Trochę tak jest, że na tej małej wyspie mieści się tak wiele historii, tak wiele języków i tyle sprzeczności. Ona się kojarzy z pocztówkowym rajem, słońcem, wapiennymi miastami i spokojem Morza Śródziemnego, ale autor, Michał Potocki, zagląda pod powierzchnię tej sielanki i pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. Teraz do dostania już magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało, dlaczego Malta jest tak wyjątkowa. To jest opowieść o miejscu, przez które przewinęli się za głośno. Mam ten podkład, trochę go ściszę, bo ja jestem głucha na lewe ucho, więc Fenicjanie, Arabowie, Joanici, Brytyjczycy, chyba wymieniłam wszystkich, no ale jest tak, że jak oni się przewijali, to pozostawili ślady widoczne do dziś i w architekturze, i w kulturze, i w języku. Szczególnym bohaterem książki, jako językoznawczyni, muszę powiedzieć, że chwyciło mnie to za serce, jest język maltański, jedyny język semicki na świecie zapisywany alfabetem łacińskim. Potocki pisze też o współczesnej Malcie, sporach wokół migracji, silnej pozycji kościoła. Wow. To było złośliwe, nie chcę być złośliwa. Opowiada o nielegalnych polowaniach na ptaki, fiestach i nocnym życiu dzielnicy pełnej klubów, pijanych turystów, hałasu. To jest bardzo dobry reportaż, a premiera świeżutko 12 sierpnia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Stokrotka.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
7: How good is that?
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: No dobrze, to sobie popatrzymy. 21 teraz w Warszawie, 20 w Olsztynie, 20 w Trójmieście, 22 stopnie w Poznaniu i we Wrocławiu. To dokąd sobie jeszcze możemy pojechać? Do Szczecina. Tam 18. Mówiłam o Olsztynie? 20 w Olsztynie i w Trójmieście też 20.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Nie jest inaczej. Musi istnieć jakaś stałość w tym niestałym wszechświecie. Tak napisał jeden z moich ulubieńców, czyli Iwan Wyrypajew w Iluzjach, które są jednym z moich ulubionych współczesnych dramatów. Ale nie o dramacie dzisiaj, bo przypominam, że jest Dzień Optymisty, 21 dzień sierpnia, piątek, imieniny Joanny, Wiktorii i Franciszka. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam do 10:00. Bardzo.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli za 10 minut po godzinie 9, skoro dzisiaj dzień optymisty, no to może takie krótkie przypomnienie albo poznanie historii tego, że optymizmu można się nauczyć. Była końcówka lat 60. XX wieku, kiedy amerykański psycholog Martin Seligman rozpoczął badania, które wkrótce miały przynieść mu sławę w życiu naukowym. Za cel postawił sobie zanalizowanie mechanizmu powstawania wyuczonej bezradności, czyli stanu bierności i rezygnacji opartego na przekonaniu, że niezależnie od tego, jakie działania podejmiemy, i tak nie będą one miały wpływu na to, co się nam przydarzy. Podczas eksperymentów laboratoryjnych naukowcowi udało się wytworzyć poczucie bezradności najpierw u psów, potem u myszy, szczurów i gołębi. Schody pojawiły się, gdy zaczął badać ludzi. U 1/3 uczestników eksperymentu nie potrafił doprowadzić do poczucia bezradności. Zaczął się zastanawiać, co takiego jest w niektórych osobach, że są na nią odporne. Temat zaciekawił większość środowiska. Jedna z takich audycji amerykańskiego radia wyemitowała w 2020 roku rozmowę z naukowcem, który zaczął zajmować się wtedy optymizmem, badając wyuczoną bezradność niejako tylnymi drzwiami, przeprowadził niechcący badania nad optymizmem i zalet takiego pracowania nad optymizmem jest cała masa, no to chyba wiemy, ale bardzo Wam polecam książkę Optymizmu można się nauczyć, bo to jest wytwór tej pracy naukowej, która się przydaje na co dzień w praktyce, w życiu.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: słuchacie Chini za 18 minut po godzinie 9. Tak sobie pomyślałam, że przy okazji dobrych filmów, które pojawiają się w kinach, to nie wiem, czy mówiłam już, że podano skład komisji, która wyłoni polskiego kandydata do Oscara. 9-osobowa komisja pod przewodnictwem producenta Jana Naszewskiego wyłoni polskiego kandydata do Oscara. I tak poinformował o tym Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zgłoszenie wybranego filmu do Amerykańskiej Akademii Filmowej nastąpi do 30 września. W związku z tym czekamy. Niebawem poznamy datę posiedzenia komisji. Decyzja zostanie ogłoszona tuż po zakończeniu obrad. Poprzednio status polskiego kandydata uzyskał Franz Kafka Agnieszki Holland, którego światowa premiera odbyła się podczas ubiegłorocznego festiwalu w Toronto.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: projektu swoje unikalne spojrzenie. Międzynarodowa premiera serialu ma odbyć się już w listopadzie. Zaglądamy do programu Muzeum Warszawy i jego oddziałów w poszukiwaniu ciekawych propozycji na ten weekend. I tak już jutro w Muzeum Farmacji możecie wybrać się na warsztaty stworzenia kosmetyków od surowca do receptury. Warto z nich skorzystać, bo zajęcia poprowadzi Kalina Kałuża, inżynierka chemii kosmetycznej. Zawodowo zajmuje się wytwarzaniem naturalnych kosmetyków w charytatywnej manufakturze kosmetycznej Samodobro. Również w sobotę, ale w Muzeum Drukarstwa możecie nauczyć się, jak samodzielnie wykonać zeszyty. A za to na dziś Muzeum Drukarstwa zaprasza na otwarte warsztaty linorytu. Jeśli chcecie nauczyć się samodzielnie wykonywać linoryt, od pomysłu przez wyrzeźbienie go w tworzywie po odbitkę, chyba nie ma na to lepszego miejsca. Informacje o zapisach i więcej pomysłów na kreatywny weekend znajdziecie na stronie Muzeum Warszawy. A w planach na letnie aktywności warto uwzględnić kino. Sprawdźmy tym razem, co dzieje się w ramach 11 już sezonu kina na Szekspirowskim w Gdańsku. Na seanse zapraszamy na dach teatru, a dziś w programie Un agente secreto. Bardzo chciałam powiedzieć ten tytuł w oryginale, czyli Tajny agent, film z 2025 roku. Po własnym seansie, z czystym sumieniem mówię, że to faktycznie jest kino akcji w wersji slow, jak czytamy w recenzjach. Główny bohater w tej roli, Wagner Mura, ukrywa swoją tożsamość, mimo że wraca po latach do rodzinnego miasta, nie może się ujawnić. Akcja dzieje się w latach 70., kiedy w Brazylii panuje jeszcze dyktatura wojskowa. To powolny, pięknie nakręcony film, idealny do kina plenerowego. Start pokazu Tajnego agenta na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku już o 20:30, a więcej kinowych propozycji na weekend jeszcze się pojawi w Pogoni za Kulturą.
1: To była Kasia Kozak. Dzień dobry, dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: W Pogoni za Kulturą. Chili Z. Chili Z. Pogoda.
1: Nawet 28 stopni mogą pokazać dziś termometry na Podkarpaciu. Tam najcieplej, ale w całej Polsce dziś przyjemne letnie temperatury. Średnio 25-26 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami możliwe przelotne opady deszczu na południu, wschodzie i w centrum, możliwe również burze. To od razu powiem, że jutro podobnie, choć już nieco chłodniej. Od 18 stopni na wybrzeżu do 25 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Lato w Chilizet.
1: Piątek, 21 sierpnia, przed nami 3 wspólne godziny w Chili Z. Bartek Winczewski, dzień dobry, zapraszam do 13. Nowa muzyka, to po południu. Zostańcie z nami, Leoni.
2: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Leoni i By Your Side już teraz na dobry początek.

Warto czasami zajrzeć do kalendarza świąt nietypowych, od choćby po to, żeby dowiedzieć się, że dziś, 21 sierpnia, obchodzimy Światowy Dzień Optymisty. Pozytywne myślenie, jak wiadomo, jest kluczem do szczęścia. Badania zresztą wskazują, że ludzie optymistycznie nastawieni do świata cieszą się lepszym zdrowiem niż pesymiści. Ja wiem, że czasy mamy niełatwe, ale może tak chociaż dziś spróbujmy uśmiechnąć się do świata i mimo wszystko z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Tego właśnie Wam dziś życzę. A co dziś przed nami do 13? Po 12 jak co piątek, czyli Z Music Friday. Po 11.30 z kolei ostatnia już w tym tygodniu szansa, aby zdobyć bilet na listopadowy koncert grupy Jungle w Łodzi. Nowy album Jungle Sunshine to zresztą wciąż nasza płyta tygodnia. Zostańcie zatem 16 minut po 10. Coco and Breezy Everyday to już teraz. Niebawem u nas również Daniel Godson, Lucent i wielu, wielu innych fantastycznych artystów.

Oj, obrywa się Polskiej Organizacji Turystycznej za kampanię popularyzującą Polskę wśród zagranicznych podróżnych. Okazuje się, że Robert Lewandowski, Ania Rubik, Lech Wałęsa czy aktor Jesse Eisenberg to dla niektórych zbyt mało, by przekonać ludzi świata zachodniego do tego, aby odwiedzić nasz kraj. O kontrowersjach związanych z kampanią Poland More Than You Expected w Chili Z jeszcze przed 11:00. Lucent tymczasem i Blind już teraz.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szkołę

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

Najpierw był powszechny zachwyt, że w kampanii promującej Polskę za granicą, w spocie tej kampanii wystąpili Robert Lewandowski, Lech Wałęsa, Ania Rubik, nawet Jesse Eisenberg, także obywatel naszego kraju, no ale jak entuzjazm opadł, zaczęły się wątpliwości, zaczęły się kontrowersje, no że wszystko fajnie, ale czy to naprawdę znane twarze mają namówić zagranicznych turystów, zagranicznych podróżnych do tego, aby odwiedzić nasz kraj? A co z pokazaniem Polski? Rzeczywiście, tych miejsc urokliwych, ważnych, wyjątkowych, które są naszą dumą. Gdzie Morskie Oko, gdzie Molo w Sopocie, gdzie Cypel na Helu, Mazury, Wieliczka, Malbork, Gdańsk, Toruń, Bieszczady i tak dalej, i tak dalej. Podobno powstaną jeszcze kolejne spoty w ramach kampanii Poland More Than You Expected. No to poczekajmy na komplet, wówczas będziemy tę kampanię rozliczać. Na razie, no na razie mocna trójka. Black Pumas i Savignon to w Chili Z już teraz 20 minut pozostało do 11:00.

Słoneczne, piątkowe przedpołudnie z Chili Z. Kwadrans pozostał do 11. O 11 kolejna porcja kulturalnych poleceń. Kasia Kozak bada, co kulturalnie dzieje się w Polsce, biega, sprawdza, tropi najciekawsze wydarzenia. No i wszystkim tym już za moment podzieli się oczywiście z wami. Po 11 w Chili Z ostatnie już w tym tygodniu spotkanie z grupą Jungle, ich płytą Sunshine. To nasza płyta tygodnia. Będzie także okazja, aby zdobyć bilet na listopadowy koncert Jungle w Łodzi.

0: reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się 11:00, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliżają się też trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, czas na zgłoszenia mija w poniedziałek. 473. Tyle gatunków ptaków występuje w Polsce. Każdy z nich ma swój unikalny śpiew. Okazuje się, że są ludzie, którzy potrafią niemal ze 100% dokładnością naśladować żurawie, rudziki, trznadle czy wilgi, a Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków daje im możliwość sprawdzenia swoich sił w konkursie. My jako publiczność możemy tych śpiewów posłuchać, bo na mistrzostwa może przyjść każdy, a już od 3 lat odbywają się w barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Co ciekawe, jest już wyłoniona lista gatunków finałowych, czyli takich, których śpiew uczestnicy będą zobowiązani naśladować w ostatniej rundzie, a wśród nich słowik szary, głuszec, sroka czy płomykówka. Na trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków zapraszamy do baru Studio w piątek, 11 września. No to czas na książkę. Podcast Orbita Literacka, czyli Jagoda Gawliczek, organizuje Book Club nad Wisłą w ramach Placu Zabaw z Planem B. Podczas spotkania 2 września zaprosi nas do rozmowy wokół książki Jacqueline Harpman pod tytułem Ja, która nie poznałam mężczyzn. Zapewniam, że po przeczytaniu tej książki będziecie chcieli przedyskutować ją na Book Clubie. Nie

0: Zdradzając zbyt wiele, mamy tu najprawdopodobniej post-apokaliptyczny świat, przez który prowadzi nas jedna główna bohaterka. Przez całe życie obserwuje kobiety, z którymi dzieli codzienność i z pewnych względów znacznie się od nich różni. Wszystko, co powiem więcej, już będzie spoilerem, ale w Ja, która nie poznała mężczyzn, tę książkę czyta się tak, jakbyście znudzone szły do przodu, do następnego zakrętu, a za zakrętem okazuje się, że dalej nic nie wiecie. Polecam oddać się hipnotycznej lekturze tego bestsellera i panom, i paniom oczywiście, a potem wybrać się na Book Club nad Wisłą z Orbitą Literacką w ramach Placu Zabaw w Warszawie już 2 września. Na koniec zaproszenie na nietuzinkowy muzyczny festiwal do Otwocka. Membrana Festiwal nad Rzeką rusza już jutro. Tutaj scena zostanie ustawiona na rzece, a muzykę będzie doskonale słychać zarówno na plaży w Otwocku, jak i od strony sąsiedniego Józefowa. Odnajdą się tu fani muzyki eksperymentalnej, jazzu, folku, a także muzyki klasycznej oraz wszyscy ci, którzy po prostu chcą spędzić czas w naturze. Membrana zaprasza nas w ciągu dnia do serii warsztatów, na przykład na spacer fotograficzny czy na jogę na polanie, a już w sobotę o 17 serię koncertów rozpocznie Piotr Lupi Lubertowicz. Za to w niedzielę zagrają dla nas Maniucha Bikont i Ksawery Wojciński, a także Kasia Fedorowicz w duecie z Piotrem Dybałą w koncercie zatytułowanym Czułość. Festiwal jest otwarty dla wszystkich i bezpłatny. Poczułość, oddech, rzekę i muzykę odsyłam Was do festiwalu nad rzeką Membrana w Otwocku 22 i 23 sierpnia.
1: Ciekawe, jak brzmi Trznadel albo Płomykówka.
0: Można tego posłuchać na stronie mistrzostw, tam odsyłam.
1: Wspaniale. To przypomnij jeszcze raz, proszę, kiedy finał?
0: Finał 11 września.
1: Czekamy. Kasia Kozak wróci już o 12. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Lato w Kinizet.
1: Śpiewająco niczym Trznadel zapraszam Was na kolejną godzinę tego piątkowego przedpołudnia w Chili Z. 3 minuty po 11. Bartek Winczewski. Dzień dobry.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: W tej godzinie przed nami przede wszystkim spotkanie z grupą Jungle i ich nową płytą Sunshine. Na dobry początek jednak już teraz Louis Culture. 4 minuty po 11 na zegarze.

Czy czekacie jeszcze na nowe filmy Woody'ego Allena? To pytanie nie jest wcale bezpodstawne. Po kontrowersjach z życia prywatnego reżysera, jakie wypłynęły już jakiś czas temu, wielu przekreśliło Woody'ego Allena. No zdecydowanie stał się on, nie chcę powiedzieć ofiarą, bo to nie jest to słowo, ale tak, dopadła go tak zwana cancel culture. W każdym razie 90-letni już Woody Allen niebawem pojawi się na planie zdjęciowym swojego kolejnego filmu. To będzie pierwszy jego film po ponad 3 latach przerwy, tak długiej przerwy w swojej reżyserskiej karierze Allen jeszcze nie miał. Co ciekawe, jak donosi hiszpański dziennik El Mundo, reżyser rozpocznie pracę na planie 5 października i wydarzy się to w Madrycie. Były już filmy kręcone w Paryżu, była Vicky Cristina Barcelona, w Barcelonie rzecz jasna. No to teraz pora na Madryt. Reżyser dostał od lokalnych władz ponoć 3 miliony euro na produkcję tego filmu. W zamian musi spełnić jeden warunek. Nazwa miasta musi pojawić się w tytule filmu. Chodzą głosy, że w projekcie mogą pojawić się Javier Bardem i Penelope Cruz. Ta para nie tylko wystąpiła u Allena w przeszłości w Vicky Cristinie Barcelonie, ale też pozostają oni sojusznikami Allena w obliczu zarzutów, jakie nad reżyserem ciążą. Będziemy się tej sprawie przyglądać, a o kinie w Chili Z dziś więcej po 13:00, jak co piątek w imieniu Ani Serdiukow i Ali Myśliwiec. Już teraz zapraszam Was na dobrze zmontowane.

Wczoraj po 14 w Chilizette odwiedziła nas ze swoją nową piosenką Paula Roma. Przyniosła także ze sobą winylowe wydania swojej ostatniej płyty zatytułowanej Z resztek. Płyty również podpisała, no a teraz wy możecie te płyty zdobyć. Wystarczy, że wejdziecie na nasz instagramowy profil. Tam znajdziecie krótką rolkę z Paulą Romą. No i tam w komentarzu należy wstawić emotkę, która najbardziej kojarzy się wam z tytułem płyty Pauli Romy, czyli Z resztek, a swój wybór odpowiednio uzasadnić. Na wasze zgłoszenia czekamy do niedzieli, do północy. A jeśli ktoś nie słyszał, jak brzmi nowa piosenka Pauli, nowy singiel z albumu Z resztek, kawałek luźny XXL, no to proszę bardzo, w Chilizette już teraz.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Jungle Sunshine, czyli najbardziej letnia, wakacyjna płyta tego sezonu. To od poniedziałku nasza płyta tygodnia. Dziś ostatnie już z nią spotkanie, co nie znaczy, że do albumu Sunshine nie będziemy już wracać. Wręcz przeciwnie. Ta płyta zostanie z nami na długo, nawet kiedy lato 2026 przejdzie już do historii, pozostanie tylko wspomnieniem. My niezmiennie sięgać będziemy po te bardzo ciepłe, wakacyjne, słoneczne brzmienia. Jungle potrafią w takie właśnie klimaty jak mało nikt. Do tej pory byli duetem, od jakiegoś czasu są trio. Grupę uzupełniła wokalistka Lydia Kitto. To jej głos przede wszystkim słychać w piosenkach z albumu Sunshine i tak samo będzie już za moment, kiedy na pożegnanie z tym krążkiem zagram dla Was kończącą tę płytę piosenkę Heavy on My Soul. To za chwilę. Wcześniej jeszcze przypomnę o listopadowym koncercie Jungle w Łodzi 10 listopada w Atlas Arenie. Grupa promować będzie u nas album Sunshine właśnie, a ja z tej okazji mam dla Was bilet na to wydarzenie. Ostatni z pięciu, przynajmniej na ten moment. No i zadanie niezmiennie to samo. Przez cały tydzień pytam Was o Waszą ulubioną wakacyjną muzykę, o nagrania, brzmienia artystów, którzy najbardziej kojarzą się Wam z latem. No to dziś po raz kolejny uruchomcie, proszę, Waszą wyobraźnię, zerknijcie na Wasze playlisty, no i podzielcie się z nami tym, co najmocniej, najprzyjemniej gra Wam tego lata. Konkurs @chiliz.pl, bilet na koncert Jungle czeka, a z albumu Sunshine już teraz obiecane Heavy on My Soul.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Grupie Jungle i ich nowej płycie Sunshine mówimy już do usłyszenia. Od poniedziałku po 11.30 spotykać będziemy się z zupełnie nowym albumem.

Wśród wielu pozytywów związanych z piątkiem, w piątkach najbardziej lubię to, że przychodzi nowa muzyka, możemy przebierać w nowościach, single, albumy, ciekawe premiery. Wszystko to w Chili Z już po 12, jak co piątek w Chili Z Music Friday. 9 minut pozostało do południa. W południe Kasia Kozak i kulturalne polecenia.

0: Radia Chili Z. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Połowa piątku już za nami, jest 12:00, przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Gutek Film poinformował o zbliżającej się premierze filmu Najlepsza owsianka na świecie. Najprostszy przepis na owsiankę to płatki owsiane, woda i sól, a w tym filmie dokumentalnym zajrzymy do wioski na północy Szkocji, w której odbywają się mistrzostwa świata w przyrządzaniu tego posiłku. Konkurs odbywa się jesienią w wiosce w górach, a konkretnie w Cairbridge. W filmie zobaczymy malowniczość tych terenów, poznamy nie jeden przepis na owsiankę i jak zapewnia Gutek Film, pośmiejemy się i odpoczniemy, bo ma to być taki komfortowy, otulający dokument. Na ekranie poznamy mieszkańców wioski i uczestników konkursu walczących o nagrodę Złotego Mieszadła w Międzynarodowych Mistrzostwach Świata w gotowaniu owsianki. Polska premiera kinowa tego dokumentu, czyli Najlepsza owsianka na świecie, odbędzie się już 13 listopada. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej można oglądać wystawę Edwarda Dwórnika Duma i Wstyd. To już doskonale wiecie z naszej anteny, a na podstawie obrazów z tej wystawy powstała książka.

0: Książka Duma i wstyd, 7 opowiadań i poemat. W ogóle pisanie na podstawie elementów z obrazów to bardzo ciekawe ćwiczenie pisarskie, gdybyście sami chcieli spróbować. A na poważnie, do pisania na podstawie tej wystawy podeszli współcześni polscy autorzy. Zainspirowani Dwórnikiem weszli w dialog z wątkami społecznymi, jakie malarz poruszał w swoich dziełach, i przepuścili je przez siebie, tworząc autorskie opowiadania i poemat. A byli to Łukasz Barys, Mateusz Górniak, Maciej Jakubowiak, Justyna Kulikowska, Kinga Sabak, Katarzyna Szweda, Patryk Zalaszewski i Aleksandra Zbroja. MSN zaprasza nas na spotkanie o książce Duma i wstyd, 7 opowiadań i poemat, zatytułowane Jak pisać dwórnikiem. Na tym spotkaniu pojawią się wybrani autorzy i my też możemy się pojawić. Wstęp jest wolny, a to już 27 sierpnia o 18 w audytorium MSN-u. Jeszcze do końca weekendu na rynku głównym w Krakowie trwają 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Na pewno nie przeoczycie stoisk z rzemiosłem, tradycyjnymi wycinankami czy pająkami, ale warto przy tej okazji wejść także do Muzeum Krakowa, które wraz z Centrum Sztuki Ludowej Imago zorganizowało wystawę Artefakty Pamięci. Znajdziemy ją konkretnie w Pałacu Krzysztofory. To wspomnienia dawnych wystawców targów, artystów i artystek ludowych. Każdy z obiektów opowiada fragment historii targów, wpisując się w wystawę stałą tego muzeum. Kraków od początku bez końca, taki jest tytuł wystawy stałej. Dowiemy się o mieście, handlu, twórczości i o żywych tradycjach. Dziergane serwetki, rzeźbione w drewnie figurki lajkoników, drewniane bociany i koguty, a także opowieści o artystach, którzy je wykonywali. To wszystko znajdziemy na miejscu. Ekspozycja Artefakty Pamięci w Pałacu Krzysztofory potrwa nieco dłużej niż same targi, bo do 30 sierpnia.
1: Kasia Kozak, dziękuję. Usłyszenia o 13.
0: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Lato w Chili Z.
1: Chili Z Music Friday. Tym zazwyczaj w Chili Z zajmujemy się w piątki po południu i tak też będzie i tym razem. Nowa muzyka w Chili Z już niebawem.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Tymczasem Julia Jacklin, Lydia Wears Across na zegarze 5 minut po południu.

0: MSZ Music Friday.
1: 14 minut po południu, pora na piątkowe muzyczne nowości od Chili Z. Na początek Cleo Sol. Bez szumnych zapowiedzi, niemal po cichu, wczoraj pojawiła się nowa płyta tej znakomitej brytyjskiej wokalistki, jednego z najważniejszych i najpiękniejszych zarazem głosów współczesnego soulu. To już piąty album Cleo i podobnie jak na poprzednich, i tym razem artystka dotyka tu takich tematów jak rodzina, miłość, duchowość i kobiecość, a wszystko to jak zwykle skąpane w wysmakowanych, organicznych, soulowych brzmieniach. Płyta nosi tytuł Gentlewoman, na niej aż 16 nowych piosenek od Cleo. My z albumu Cleo Sol nowego dziś dla Was wybraliśmy piosenkę zatytułowaną Force of Love.
0: Chili Z Music Friday. Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Gizet.
1: Music Friday. To była pierwsza piątkowa nowość.
2: Clio Soul, Force of Love. Pierwsza z naszych piątkowych muzycznych nowości. Kolejna już za moment.

0: MSZ Music Friday.
1: Już za miesiąc, 25 września, swoją premierę będzie miał nowy album Leona Bridgesa zatytułowany Happiness Anytime. To płyta o tyle wyjątkowa w dotychczas

0: gramy.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Po reklamie.

0: MDZ Music Friday.
1: Dwie z naszych piątkowych muzycznych nowości za nami, pora na nowość trzecią. A ta trzecia nowość to premierowa piosenka od projektu Rai, Summer Song. Lato powoli się kończy, a Rai mają dla nas letnią piosenkę, ale to jest utwór stworzony właśnie o tym schyłku lata, kiedy już wkrada się taka lekka letnia melancholia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że lato nieubłaganie niebawem się skończy. No i chodzi o to, żeby pielęgnować wspomnienia o tym wyjątkowym czasie spędzonym z bliską osobą właśnie latem, i oby te wspomnienia zostały na dłużej. O tym właśnie jest nowa piosenka Rai. Mike Milosz jak zwykle pięknym głosem dla nas śpiewa, brzmienia eteryczne, marzycielskie. Z tego właśnie Rai znamy, za to właśnie kochamy ich muzykę. No to proszę bardzo, letnia piosenka od Rai, trzecia z naszych piątkowych muzycznych nowości w Chili Z.
0: Chili Z.
2: Music Friday.
0: Oto trzecia piątkowa nowość.

wróciły wspomnienia z ubiegłotygodniowego koncertu Robiego Williamsa na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. To było 24 lata temu, trzecia studyjna płyta Robiego, album Escapology, a na niej ta oto piosenka Sexed Up. 9 minut pozostało do 13, o 13 jak co piątek w Chili Z dobrze zmontowane, a ja już dziękuję za dzisiaj, za cały ten tydzień. Bartek Winczewski, do usłyszenia w poniedziałek o 10. Dobrego weekendu!

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Minęła 13. Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
3: Już w najbliższą środę wystartuje festiwal Miasto Słowa 2026 w Gdyni. Festiwal jest częścią 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Kto otrzyma to prestiżowe wyróżnienie, tego dowiemy się 29 sierpnia podczas gali finałowej w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej. Cztery nagrody zostaną przyznane dla najlepszych publikacji w kategoriach esej, powieść, poezja i przekład. Wśród 20 książek finalistek są Rzeczy robione specjalnie Emilii Konwerskiej, Urodziny Weroniki Murek, Gęsi odpoczywają na Gotlandii Szymona Drobniaka. Spotkania z nominowaną 20 i festiwalowe debaty ruszą 26 sierpnia. Odbędą się też czytania performatywne i slam poetycki. Pełen program festiwalu Miasto Słowa znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia. Zostajemy w Gdyni, bo to właśnie

0: właśnie tutaj odbędzie się Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Teatr Miejski w Gdyni poinformował, że tym razem spotkamy się od 21 do 24 października. Raport to miejsce spotkań teatru, muzyki, tańca, filmu, performance'u i sztuk wizualnych. Zaproszeni goście wyznaczają kierunki rozwoju współczesnej polskiej kultury. W tym roku w Gdyni pojawią się Krystyna Janda, Wojciech Grudziński, Zbigniew Libera, Kuba Więcek czy Kamil Białaszek. Na emocjonujące spotkania ze sztuką nie musimy jednak czekać do października, bo festiwal poprzedzi Raport Support. W ramach wydarzenia na dachu Gdyńskiego Centrum Filmowego ze swoim monodramem wystąpi Bogusława Schubert. Zaprezentuje autobiograficzny monodram o odwadze, dojrzałości i starzeniu się pod tytułem Voyage, Voyage, Cytrynowa Podróż. Raport Support z inicjatywy Teatru Miejskiego w Gdyni odbędzie się już 23 i 24 września. Zbliża się Warsaw Independent Book Fair, czyli niezależny kiermasz książek. Podczas jubileuszowej 10. edycji ze swoimi publikacjami każdy może się wystawić. Na miejscu spotkamy małych, niezależnych wydawców książek, albumów artystycznych, tomów poetyckich, zinów i innych niesprecyzowanych publikacji. Jak piszą organizatorzy, wierzymy, że wiedza jest polityczna i wraz ze sztuką stanowi narzędzie oporu. Na targach spotkamy wystawców i z Polski, i z zagranicy, którym ta idea jest bliska. Ze względu na wielość języków obecnych na wydarzeniu, wszystkie spotkania z autorami i wykłady będą tłumaczone symultanicznie przez również niezależny kolektyw Klekta. Przestrzeń Ada Puławska ugości 10. Niezależny Kiermasz Książek w Warszawie już od 5 do 6 września, a podczas tego samego weekendu pod Pałacem Kultury i Nauki odbędą się jesienne targi książki, więc może to idealna okazja do odwiedzenia obu tych książkowych światów.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
3: Dzień dobry, jestem przeszczęśliwa, ponieważ zaczynamy od bardzo mocnego akcentu. Film A Teraz Wiosna Kamili Serwickiej otrzymał najważniejszą nagrodę w świecie kina dokumentalnego, czyli Grand Prix podczas festiwalu w Locarno, gdzie zresztą ten film miał swoją światową premierę. Ja nie tylko mówię, że pękam z dumy i celowo używam liczby mnogiej, ponieważ reżyserka jest dzisiaj razem z nami.

0: Maribou State and North Downs. Dance on the Floor na antenie Chili Z. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj w studiu Chili Z Kamila Serwicka, reżyserka, autorka scenariusza, autorka zdjęć, ktoś, kto w 100% odpowiada za to, jak wygląda film dokumentalny A teraz wiosna. Dzień dobry, Kamilo.
1: Dzień dobry.
0: Kamilo, pozwolę sobie wstać, żebyśmy się widziały. Ja spojrzałam na komentarze dotyczące twojego filmu. Piękne, odważne, bardzo osobiste, świetnie zrealizowane. I w zasadzie tak mogłabym wymieniać. Zachwycam się nie tylko ja. 10-minutowa owacja. Locarno. No, nie ma chyba lepszego miejsca na debiut w temacie kina dokumentalnego. Nie ma mocniejszego tematu, z którym można na taki festiwal przyjechać. Kiedy byłaś na sali, widziałaś te reakcje. No, wzruszenie to domyślam się, że to jest coś, co otwiera tą listę emocji, które towarzyszą tej sytuacji. A co jeszcze pojawia się z tyłu głowy, jeżeli tak się zaczyna, tak się debiutuje?
1: Na pewno jakiś wielki szok. Bardzo pięknym doświadczeniem było pierwsze skonfrontowanie się z publicznością, ponieważ to była nasza premiera światowa. Niezmiernie się ucieszyliśmy wszyscy z tego, że tak kameralna historia z małej wsi w Polsce dociera do tak wielu osób międzynarodowo. Więc myślę, że też była jakiś rodzaj dumy z siebie, z rodziny, z całej ekipy, która niesamowicie wspierała proces.
0: Proces, który wymagał, nazwijmy rzeczy po imieniu, olbrzymiej odwagi, ponieważ opowiadasz historię. No, nie ma bardziej intymnej historii, nie ma bardziej intymnego tematu niż własny dom. Historia, którą opowiadasz, jest historią, no właśnie, walki o siebie i walki, którą prowadzicie pokoleniowo, walki, którą prowadzą trzy pokolenia, twoja babcia, twoja mama, ty i twoje siostry. Kiedy pojawił się ten pomysł, żeby opowiedzieć waszą historię i żeby też, domyślam się, trochę się z nią skonfrontować i zmierzyć od środka?
1: To bardzo ciekawe pytanie. Odpowiedź jest niesamowicie złożona, ale postaram się to jakoś skrócić. Ten pomysł na pewno był głęboko we mnie od lat i miałam kilka podejść w różnych formach do tego, czy w malarstwie, czy w krótkich formach fabularnych. I w momencie, w którym dostałam telefon od mojej mamy: Kamila, słuchaj, wydarzyło się to i to i jestem gotowa, żeby w końcu to przerwać. Poczułam wtedy, że bardzo chciałabym być obecna przy mojej mamie w tym bardzo trudnym momencie jednak, bo to wymaga dopiero dużo odwagi, żeby faktycznie się zdecydować, powiedzieć stop osobie, która krzywdzi.
0: Czy jechałaś do domu jako córka, czy jako dokumentalistka?
1: Jako córka. Myślę, że u mnie to wszystko jest bardzo połączone. Mhm. Gdzieś tam ta kamera jest sposobem dla mnie na wyrażanie swoich emocji i tego, co chcę powiedzieć. Zwłaszcza, że przez wiele lat mój głos był uciszany i tego tematu nie było możliwości, żeby w ogóle poruszać. Więc po latach po przejściu terapii, po układaniu sobie tego wszystkiego w głowie i swojego życia też, czułam, że jestem gotowa, żeby z tą kamerą wrócić i spróbować się skonfrontować i też zarejestrować ten piękny moment przebudzenia u mojej mamy, u mojej rodziny. Więc to było niesamowicie też ciekawe dla mnie, tak życiowo, jako dla córki, dla Kamili. Więc zdecydowałam się wrócić w tej formie córki, ale jednak osoby, która jest filmowcem, filmowczynią.
0: Kiedy córka filmowczyni wraca do domu, pyta o pozwolenie w temacie rejestracji.
1: Oczywiście, tak, tak. Nie ma filmu dokumentalnego, jeżeli nie ma się pozwolenia swojego bohatera. Ten film nigdy wtedy nie powstanie i absolutnie nie powinno się tego w ten sposób rozgrywać, więc było wiele rozmów poza kamerą, bardzo długich, o tym, dlaczego chcę zrobić ten film, co jest dla mnie ważne, co mnie interesuje, nawet jeżeli to powstawało w trakcie kręcenia. no to jednak był to potężny pretekst do tego, żeby ze sobą rozmawiać w końcu.
0: Kino dokumentalne, kino, które dotyczy i dotyka między innymi odpowiedzialności. O nim dziś rozmawiamy, a jest z nami Kamila Serwicka.
2: Znaki, zapis bezcennych.

bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Monika Brodka, to spotkanie za nami, a w studiu Chili Z razem ze mną Kamila Serwicka, która odpowiada za reżyserię, zdjęcia i scenariusz do filmu dokumentalnego A teraz wiosna, a zresztą filmu, który zdobył najważniejszą nagrodę na festiwalu w Locarno. Debiut pełnometrażowy, gigantyczny sukces, osobista historia. Jaka była reakcja mamy i sióstr, babci, kiedy zobaczyły film, były pierwszymi widzkami?
1: Tak. Niestety babcia nie miała możliwości, żeby zobaczyć film. A dlaczego, co dowiecie się, jak zobaczycie film. Natomiast jeśli chodzi o mamę i siostry, to były poruszone. Na początku towarzyszyło temu wiele obaw, bo bałam się, że to może być jakiś rodzaj retraumatyzacji albo czegoś, ale opowiadamy tę historię w tak czuły sposób i na takich niskich rejestrach, jeśli chodzi o wszystko tak naprawdę, że one pięknie jakoś to odebrały i spowodowało to, że mieliśmy bardzo piękne, głębokie rozmowy o życiu, o konsekwencjach właśnie, które przynoszą, które przychodzą razem z taką traumą, którą się doświadczyło w domu. Więc odbiór był jak najbardziej pozytywny z ich strony.
0: Tam są takie piękne filmy, zresztą jedną ze scen otwierających są przygotowania do świąt wielkanocnych, potem nas kolejno prowadzisz przez kolejny świętek. Boże Narodzenie już jest zupełnie inne, ma zupełnie inną temperaturę, zupełnie inny klimat. Też chciałam zwrócić uwagę na posługiwanie się bardzo zgrabne, formalnie, bardzo świadome użycie dźwięku. To, co dzieje się z tym dźwiękiem, to kiedy wprowadzana jest cisza, absolutnie mistrzowska praca i to też wpływa, że odbieramy tą historię no właśnie w taki sposób, że u mnie teraz pojawia się gęsia skórka. Moment przebudzenia, o którym opowiadasz, to jedno. Skąd wziął się w ogóle pomysł na to, żeby właśnie opowiedzieć o przemocy w taki sposób, żeby tak rozłożyć środki ciężkości?
1: Myślę, że ten temat jest bardzo kontrowersyjny i absolutnie zależało mi na tym, żeby sama przemoc nie dominowała, żeby nie była głównym bohaterem, ponieważ to, co dla mnie było ważne w całej tej historii, to są właśnie osoby, które doświadczają tej przemocy i zależało mi na tym, żeby jak najpełniej oddać to doświadczenie. Czyli w tym filmie znajdziecie bardzo dużo czułych gestów, bardzo mało jest tam takiej przemocy stricte. To wszystko jest na takich niedomówieniach, czyli bardzo często właśnie tak, jak jest w przemocy. Nie zawsze ta przemoc jest jawna, nie zawsze ją widać na pierwszy rzut oka, więc wszystko to jest podskórne i właśnie dlatego chciałabym zaprosić na nasz film, żeby zobaczyć to drugie oblicze tak naprawdę, czyli to, co się dzieje, jakie są konsekwencje tego, jak faktycznie czuje się człowiek, który doświadczył takiego rodzaju traumy.
0: Ja mam głęboką nadzieję, że film wejdzie do regularnej dystrybucji, że widzowie będą mogli go zobaczyć nie tylko w obiegu festiwalowym, ale przede wszystkim w kinach. Film odważny, osobisty, poruszający, ale przede wszystkim film niezwykle potrzebny. Debiut za tobą, debiut z wielkich liter. Co dalej?
1: Zobaczymy. Aktualnie mam gdzieś tam w swoim notatniczku pomysły i piszą się jakieś scenariusze na następne projekty. Natomiast też postanowiłam dać sobie trochę czasu i przestrzeni, żeby móc je rozwinąć. Plus jestem z wykształcenia operatorką, autorką zdjęć, więc na pewno chciałabym się też rozwijać w tą stronę.
0: Też widać w tym filmie. To też widać w tym filmie. W ogóle to się niesamowite złożenie wielu talentów, które sprawiło, że dzisiaj możemy rozmawiać, które sprawiło, że no cóż, 10-minutowe owacje, powtórzę to po raz drugi. Mam wrażenie, że pierwsze wtedy, ale na pewno nie ostatnie. Więc ze swojej strony, Kamilo, bardzo wszyscy gratulujemy, bardzo dziękujemy i mam nadzieję do zobaczenia na premierze filmowej.
1: Tak, dziękuję bardzo. I też myślę, że te gratulacje należą się całej ekipie, bo
0: nie ma filmu, który jest jednoosobowy.
1: Dokładnie.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Po reklamie.

of Love na antenie Chili Z. A u nas w Centrum Zainteresowania dzisiaj kino dokumentalne. To kino zabiera nas prosto na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo ten festiwal to nie tylko kino fabularne już. Tradycją stała się prezentacja ważnych, głośnych, nagradzanych właśnie filmów dokumentalnych. Podczas 51. festiwalu mamy aż 7 pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni. No i jest na czym oko zawiesić. Filmem otwarcia sekcji dokumentalnej jest Magic Hour Marcina Borcharda. Film zbudowany z prywatnych archiwów i rodzinnych nagrań opowiada o niezwykłej drodze Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych. Drodze od komunistycznej Polski przez międzynarodowe sukcesy, oscarowe nominacje, zresztą po bardzo wymagającą rzeczywistość amerykańskiej produkcji filmowej. Gorąco polecam również Kandydatów Śmierci Macieja Cuskę. Jest to przepiękna historia opowiadająca o relacji ojca z synem, ale też o przyjaźni i przede wszystkim o miłości do kina. To jest film totalnie wzruszający, bo przez kilkanaście lat Maciej razem z synem i jego kolegami głównie podczas wakacyjnych wyjazdów kręcili serię horrorów nazwanych właśnie Kandydaci Śmierci. Wieloletnia przygoda stała się zapisem dorastania, szukania dróg w życiu i też świadectwem przejmującej siły przyjaźni. No i głośny film Bez końca Michała Marczaka. To historia Daniela, który nie mogąc doczekać się przełomu w śledztwie dotyczącym zaginięcia jego syna, sam buduje łódź z kamerami i dronami, aby przeszukiwać dno Wisły. Poszukiwania stają się też dla niego próbą zmierzenia się z lękiem, z nadzieją i z własnym życiem, które trzeba będzie zacząć na nowo. Sekcja dokumentalna to jest sekcja, którą gorąco polecam Was. Dokument w Gdyni 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. A to już Stack i Sand Harrison. Właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

Piotr Zioła, jego safari na antenie Chili Z. A my znów pękamy z dumy. Polski horror, czyli Opętanie. Horror nagrodzony w Cannes w 1981 roku. To jest jeden z najlepszych filmów wszechczasów według magazynu Sight and Sound. Trwają prace nad hollywoodzkim remake'iem tej produkcji.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bezdekno!
8: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.

0: Minęła 14. Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Muzeum Sztuki w Łodzi, jedna z najważniejszych instytucji poświęcona sztuce współczesnej, realizuje serial. Produkcja opiera się na teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Autor podsumował w tej książce swoją działalność artystyczną i własne pojęcie estetyki. Jak pisze, w procesie widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to, co człowiek uświadamia sobie ze swojego widzenia i ten wpływ czynników historycznych, społecznych i prywatnych na odbiór świata i sztuki ma zobrazować ten miniserial. Nad 4 odcinkami pracuje kilkoro międzynarodowych artystów, w tym Wilhelm Sasnal, fotografka Agnieszka Polska, jak również pochodzący z Ukrainy Mikołaj Ridny oraz Antoni Widokle i Liam Giglik, pracujący na co dzień w Nowym Jorku. Każdy z 4 odcinków ma być eksperymentem, a każdy z artystów dodaje do projektu swoje unikalne spojrzenie. Muzeum Sztuki w Łodzi międzynarodową premierę serialu na podstawie teorii widzenia Władysława Strzemińskiego planuje już na listopad. Galeria Aspekty w Warszawie zaprasza na spotkanie poświęcone Eleonorze Plutyńskiej. Galerię odwiedzi Magdalena Stopa, autorka książki Eleonora Plutyńska, Wielka Dama polskiej tkaniny. Wydarzenie jest częścią wystawy i projektu pod tytułem Tkane połączenia, w ramach której aspekty prezentują podlaską tkaninę dwuosnowową. Tutaj tkactwo nie jest folklorystyczną ciekawostką, a sztuką uprawianą także przez współczesne artystki. Plutyńska żyła między Paryżem a Podlaską Wsią, między eleganckimi warszawskimi salonami a surową pracownią tkacką. To u niej uczyły się Magdalena Abakanowicz i Jolanta Owicka. Za to mentorką Plutyńskiej była sama Olga Boznańska. Paryski świat i styczność z najwspanialszymi artystami swoich czasów nie powstrzymało Eleonory Plutyńskiej przed uprawianiem tkactwa wraz z mieszkankami Podlasia. O tej nieoczywistości, wielowymiarowości tkaniny artystycznej i jej znaczeniu we

0: współczesnym świecie posłuchacie w Galerii Aspekty już w najbliższą środę, 26 sierpnia o 18:00. Wstęp wolny. A gdybyście szukali pomysłu na spędzenie piątkowego wieczoru z drugą połówką, Muzeum Narodowe w Warszawie ma dla nas idealną propozycję. Slow dating to zaproszenie na randkę w muzeum w ramach lata w MNW. Możecie skorzystać z tej propozycji jako para i zabrać swoją drugą połówkę na wspólne oglądanie wystaw z pewnym twistem zaproponowanym przez dział edukacji muzeum, a możecie wybrać się tu także na pierwszą randkę z nowo poznaną osobą. Pracownicy muzeum przygotowali dla uczestników specjalne mapki zwiedzania i pytania, które w oparciu o wybrane dzieła sztuki pomogą im się lepiej poznać. Najbliższy slow dating w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się właśnie dzisiaj. Wydarzenie rozpocznie się o 17:00 i potrwa 3 godziny, ale można dołączyć w dowolnej chwili. Szczegóły znajdziecie na stronie mnw.art.pl.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
2: Dzisiaj piątek, 21 dzień sierpnia. Jeżeli piątek, to oczywiście czas filmowych premier. Ich listę otwiera doskonały film Arek, Mama, Panorama. Do świata kina dokumentalnego przeniesiemy się za kilka chwil z jego twórcami.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z.
2: A to, że Above Me, Leisure, właśnie tak gramy dla Was 4 minuty po godzinie 14, to jest Chili Z.

0: To jest Radio Chili Z. Słuchacie programu Dobrze Zmontowane. W naszym studiu goście związani z premierą tego weekendu, premierą piątkową, a mówimy o kinie dokumentalnym, o filmie Arek Mama Panorama. Mikołaj Janik, reżyser, scenarzysta, operator. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest też razem z nami bohater tego kina dokumentalnego, Arek Pasożec. Dzień dobry, Arku.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Moi drodzy, ja zacznę od takiego prozaicznego pytania, to znaczy jak w ogóle doszło do tego, że wasze drogi się ze sobą skrzyżowały?
1: Ja po prostu miałem taką chęć przed szkołą filmową jeszcze na próbę zrobienia jakiegoś tam pełnego metrażu swojego i szukałem bohatera. I byłem wtedy zainteresowany po filmie Plaże Twarzy taką sztuką performatywną, więc przez koleżankę został mi polecony właśnie Arek Pasożyt. No i tak po prostu po researchu okazało się, że on jest i zaangażowany społecznie i nawet się wydaje sympatyczny.
0: Prawda?
1: Więc wybrałem się do niego do Torunia, pogadaliśmy trochę i okazało się, że faktycznie jest to dobry bohater i tak potem już zostało.
0: Aktywizm, działania performatywne, absolutnie tak, działania w obszarze sztuki, ale tutaj mamy właśnie jeszcze ten aspekt panoramy Tatr. Czy on pojawił się zanim podjęliście decyzję, że ten film powstaje, czy to było coś, co jakby przyszło razem z filmem?
2: Ja bym mógł tak powiedzieć, że jak Mikołaj się do mnie odezwał, to ja miałem akurat taki okres, można powiedzieć, w Dolinie, ale miałem gdzieś na tej tapecie panoramę Tatr, a Mikołaja to zainteresowało, bo on jest z gór. No ja proszę. Akurat z Kujaw i Pomorza byłem w tamtym czasie właśnie wtedy w Toruniu i tak jakoś się odnaleźliśmy w tym. A panorama Tatr to był dla mnie, to była taka sytuacja znalezienia takiego tematu właśnie, że największy był obraz, który powstał w historii Polski i który został wyparty przez, dosłownie, materialnie został wyparty przez obrazy, panoramy inne, które były wojenne, kulturowe, no, wszelakie takie, które mi nie odpowiadały, można powiedzieć, odpowiadały życiowo i były wszystkie antropocentryczne, a tutaj krajobraz, który zaginął.
0: Proszę bardzo, no, zaczyna się robić interesująco. Krajobraz, który zaginął, bo panorama, Arek, czyli główny bohater, no i mamy tą bohaterkę, która pojawia się w tytule, czyli mamę.
1: No to było tak, że na początku jako debiutant szukałem tematu przez takie rzeczy wizualne. Chyba jest coś, co na drugi raz robiłbym inaczej, czyli właśnie szukał od razu przez bohatera, ale miałem taki fart, że akurat faktycznie okazało się, że Arek oprócz tego, że robi spektakularne wizualnie rzeczy, to jest też po prostu w bardzo ciekawej relacji i miałem tu właśnie na myśli relację z mamą, Arek się śmieje, oraz też relację, która potem się okazała, czyli z jego ulubioną osobą, jak mówi, czyli z Amarią, jego partnerką.
2: Ja się zaśmiałem tylko na te spektakularne, ponieważ no właśnie ja uciekam bardzo często od tej obiektowości jak mogę po prostu i od kontekstów galeryjno-muzealnych, bo nie spełniam się właśnie w tym i bardziej właśnie spełniam się w działaniu tu i teraz, a nie planowaniu wystaw na 2-3 lata do przodu, a po prostu tak, proszę. Kontynuuj, przepraszam.
0: Ja cały czas będę tutaj przy mamie. Jak wyglądały te rozmowy i czy trzeba było mamę namawiać, żeby wpuściła do domu kamerę?
1: Znaczy po prostu do domu nas zaprosił Arek, więc jakby to było jakoś tak naturalnie się wydarzyło.
0: Że z dobrodziejstwem inwentarza po prostu.
1: Tak jest, a potem po prostu było tak, że no jak to przy kinie dokumentalnym, głównie to było stanie za firanką albo stanie w kącie i jakby w takiej sytuacji ta kamera staje się jakby tłem pokoju i po prostu się tam
0: przeźroczyste
1: trwa. Tak, jakby akurat tu było tak miło, że faktycznie no rodzice Arka dość szybko jakby przyzwyczaili się do tej obecności, dlatego te sceny, które mamy, no moim zdaniem akurat to są te najlepsze, które mamy w tym filmie, to po prostu są naturalnie zupełnie przedstawione, jakaś dynamika rodziny na wysokim C, trochę jakieś tam mikro scysji, dyskusji, prawda?
0: No, walka między tą opiekuńczością, no.
1: Jak to w każdej, no to prawda.
2: No ja z mojej strony starałem się już od dłuższego czasu moich rodziców wprowadzać, można powiedzieć, w jakieś działania artystyczne moje, bo oni są na emeryturze i chciałem pokazywać właśnie te relacje, że jestem w bliskiej relacji też z rodzicami w mojej sztuce, a to nie planowaliśmy w ogóle wpuszczenie tak mocno mojej mamy, że tak powiem, na relację tego filmu. W ogóle to nie było planowane, więc to też było dla mnie bardzo problematyczne, ale zaufałem w pewnym momencie Mikołajowi i poszliśmy z tym.
0: No i proszę bardzo. Arek, mama, panorama, o tym filmie dokumentalnym rozmawiamy. To jest premiera tego weekendu. Zapraszamy was jednocześnie do kina. Za kilka chwil ciąg dalszy naszej rozmowy.

0: Wracamy do naszej rozmowy. Arek, mama, panorama, Mikołaj i Janik. Arek Pasożyt są dzisiaj naszymi gośćmi w studiu, czyli Zet. Rozmawialiśmy o bardzo wzruszającej relacji z mamą. U mnie niejednokrotnie oczy się zaszkliły, kiedy oglądałam to, w jaki sposób się do siebie zwracacie, ile jest w tym takiej, wiecie, czułości, opiekuńczości. Myślę, że kiedy... Jak zareagowała mama, jak zobaczyłaś na ekranie?
1: Mama nie chciała w ogóle siebie oglądać i w ogóle twierdziła bardzo długo, że to są nasze fanaberie jakieś tam, że wy chcieliście nakręcić sobie film, to oglądajcie go i tak dalej.
0: To pasuje do twojej mamy.
1: I później nagle zrobił mi się taki stres, kiedy miała już wyjść premiera na Dogs Against Gravity, a moja mama nadal nie obejrzała filmu, a znajomi, którzy widzieli już jakieś rzeczy, bo znajoma coś tam jest w tym festiwalu i oglądali gdzieś tam coś i gratulowali już, a ja tak po prostu, kurde, jeszcze moi rodzice tego nie widzieli. Mama nie chce oglądać i zacząłem mieć stres i wtedy zacząłem jeździć do Torunia i siedzieć u nich cały dzień, żeby po prostu obejrzmy. I tak się udało. Jeden dzień, a moja mama chodziła, oglądała i tak, no, udało się obejrzeć, ale mi się wydaje i wtedy była jakaś zgoda, był content, że po prostu można pójść z tym dalej. Z tym filmem. Ta zmiana właśnie tej sytuacji też, tej właśnie opiekuńczości w tym filmie, że tego wektora, jak oni się bardziej mną opiekują, a ja coraz bardziej się nimi opiekuję. Ja nie wiem, czy nawet moi rodzice do końca to rozumieją, jak oglądają ten film. Właśnie jestem ciekaw, w sensie bardziej ta powierzchnia tego filmu, właśnie ta jego komediowość do nich najbardziej przemawia właśnie.
0: Tak, i to jest też niesamowite, że zrobiliście tak czułe filmy, że można go czytać na bardzo różnych poziomach, w zależności od gotowości tego, co chcemy zobaczyć. Jeszcze raz nawiążę do tytułu. Mamy panoramę. Jest Arek artysta. I twój proces twórczy, któremu towarzyszymy, któremu się przyglądamy, który poznajemy.
1: No dla mnie ten
0: zawód
1: film...
0: artysta.
1: No tak, jak dla mnie ten film jest o pracy i o pracy artystycznej i o jego specyfice. Niektórzy mogą mówić o kryzysach twórczych, ale ja mam wrażenie, że osoby twórcze są w ciągłym, jakby w tej nomenklaturze, w ciągłym kryzysie, bo ciągle czegoś poszukują. A o tej pracy to też jest kwestia właśnie bycia w społeczeństwie, czyli statusu osoby artystycznej, nie bez
0: temat
1: przyczyny.
0: Temat bardzo na czasie,
1: tak.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy walczymy wszyscy o te regulacje.
1: No i z tego powodu też od 16 lat mam ten pseudonim, przyjąłem go, Pasożyt. O tym więcej jest w filmie, albo można się dowiedzieć na swoją rękę.
0: Tłumaczysz, że to nie jest nazwisko.
1: Tak, to jest jedna z niewielu rzeczy, które wybrałem w życiu, bo pseudonim można sobie wybrać, to jest super.
0: Wybrałeś pseudonim, wybrałeś sztukę. No i właśnie, wybraliście siebie nawzajem. Przed momentem powiedziałam, że najciekawsze dla mnie zawsze w kinie dokumentalnym jest to, że wchodzi się do tego świata z ciekawością bohatera, procesu, któremu się przyglądamy, a wychodzi się z gigantyczną odpowiedzialnością za historię Arka, za historię rodziców, za te wszystkie czułe tkanki, czułe struny, które tutaj, Mikołaju, poruszasz. Czy ten apetyt na kino dokumentalne rośnie z czasem?
2: No, teraz jest tak, że powoli jest taki duży oddech. W sensie, że jak pojawiają się kolejne opinie, no to zaczyna na mnie spadać trochę ta odpowiedzialność, bo widzę, że to, co planowaliśmy,
0: że jest okay, tak?
2: To, że udało się tak, jak miałem nadzieję, że się uda i ten odbiór jest właśnie taki ciepły i to o to chodziło. Ale na pewno potrzebuję też, tak jak Arek teraz robi sobie przerwę od pracy przez rok. Ja też potrzebuję teraz na pewno trochę oddechu. No to jednak jest bardzo intensywny proces. Ja też trochę pierwszy raz na taką skalę i też chyba nie spodziewałem się, że aż tak dużo to będzie kosztować, ale bardzo się cieszę, że jakoś tam do końca dociągnęliśmy.
0: Czyli mamy bilans zysków i strat, który sprawia, że dzisiaj właśnie możemy po południu pójść do kina, możemy się uśmiechnąć do tego, co widzimy na ekranie, ale też zatrzymać się i zastanowić, bo ten film bardzo mocno moim zdaniem daje do myślenia. I mimo tego, że tutaj ma tą jest ten poziom, do którego my się uśmiechamy, ludzie w kinie się będą śmiali, ale też on bardzo mocno zatrzymuje nas w tym, co jest dla nas ważne, w tym, co wybieramy, co jest świadomym wyborem, co jest zatrzymaniem nas przez okoliczności. No i drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, pamiętajmy o swoich rodzicach. Po prostu. Bardzo mnie to zatrzymało w tym filmie. Arek, mama, panorama, twórcy byli dziś naszymi gośćmi w Chili Z, a my serdecznie zapraszamy do kin. Przypominam, to jest premiera tego weekendu. A to już Ajweniak, Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska. To jest Radio Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good
4: is that? Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

To jest Radio Chili Z, a ja zabieram Was prosto do Sokołowska. Tam odbędzie się jubileuszowa, bo 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Homarza Kieślowski. No i tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, ponieważ zbiega się z 30. rocznicą śmierci reżysera. I to jest zadziwiające, ponieważ niezmiennie, podobnie jak było w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, tak jest i w tym festiwalu, czyli w centrum zainteresowania jest człowiek pomiędzy porządkami, między młodością a starością, między posłuszeństwem a buntem, między domem a wygnaniem. Wśród gości tegorocznej edycji, między innymi bracia Kłaj, jest Krystyna Janda, jest Kasia Figura, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Maciej Musiał, no i tak mogłabym wymieniać. Będzie też Maria Kieślowska i Marta Hryniak, to goście honorowi. Będą też przedstawiciele Europejskiej Akademii Filmowej, więc naprawdę będzie się działo. No a program również robi wrażenie, między innymi filmowy hołd braci Kłaj, czyli Postscriptum, premiera animacji Jeleń, powstałej na podstawie niezrealizowanego pomysłu scenariuszowego Krzysztofa Kieślowskiego jeszcze z czasów studiów. To jest coś, na co sama bardzo, ale to bardzo czekam. No i oczywiście konkurs krótkich form filmowych. Zapraszamy serdecznie, jeżeli będziecie w okolicy, 27-30 dzień sierpnia, Sokołowsko. Tam mówi się o Krzysztofie Kieślowskim i żyje się jego twórczością.

Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się na chillout.

God Till It's Gone na antenie Chili Z, a u nas w kinie, no właśnie, Nowa Fala. Nowa Fala to jest premiera tego czasu. Film absolutnie niezwykły. No bo to jest film, który stanowi taki właśnie trochę filmowy wehikuł czasu, który zabiera nas do świata Jeana Luca Godarda, który kręci jeden ze swoich najważniejszych filmów. Z Nową Falą zmierzył się Richard Linklater. Ja nie ukrywam, że bardzo długo czekałam na ten film. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, byłam absolutnie zachwycona, ale pojawiły się też już pierwsze głosy krytyczne. To chyba świadczy o tym, że film elektryzuje dokładnie w taki sposób, w jaki się tego po nim oczekuje. Czy warto? Moim zdaniem absolutnie tak. To jest film, który moim zdaniem trzeba obejrzeć i to nie tylko będąc wielkim entuzjastą kina, ale niewątpliwie reżyser budzi tutaj takiego wewnętrznego kinofila. No i cóż, a film Do utraty tchu, no klasyk absolutny, więc wspaniale móc wracać do tych wydarzeń, wspaniale móc się nimi cieszyć. No i jest w tym szaleństwie metoda, bo my lubimy, kochamy oglądać za kulisami to, co jest dla nas nie do końca oczywiste. Lubimy podglądać filmowców, a nie spekulować o tym, jak wygląda życie na planie. Oczywiście ten film też ma swoje grzechy, ale ja te grzechy absolutnie rozgrzeszam, wybaczam. Nie rażą mnie uproszczenia, nie rażą mnie kinofilskie zabawy, nie razi mnie taki karykaturalny rys. Ja bardzo cenię sobie laurki z przekąsem, więc cóż, no więcej, więcej. A Driver's License i Olivia Rodrigo to jest z kolei nasza muzyczna propozycja w Chili Z w programie Dobrze Zmontowane.

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od

0: zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Let's
2: go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Minęła 15, Katarzyna Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Zbliżają się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, czas na zgłoszenia mija w poniedziałek. 473. Tyle gatunków ptaków występuje w Polsce. Każdy z nich ma swój unikalny śpiew. Okazuje się, że są ludzie, którzy potrafią niemal ze 100% dokładnością naśladować żurawie, rudziki, trznadle czy wilgi, a Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków daje im możliwość sprawdzenia swoich sił w konkursie. My jako publiczność możemy tych śpiewów posłuchać, bo na mistrzostwa może przyjść każdy, a już od 3 lat odbywają się w Barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Co ciekawe, jest już wyłoniona lista gatunków finałowych, czyli takich, których śpiew uczestnicy będą zobowiązani naśladować w ostatniej rundzie, a wśród nich słowik szary, głuszec, sroka czy płomykówka. Na trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków zapraszamy do Baru Studio w piątek 11 września. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej można oglądać wystawę Edwarda Dwórnika Duma i Wstyd. To już doskonale wiecie z naszej anteny. Na podstawie obrazów z tej wystawy powstała książka Duma i Wstyd, 7 opowiadań i poemat. W ogóle pisanie na podstawie elementów z obrazów to bardzo ciekawe ćwiczenie pisarskie, gdybyście sami chcieli spróbować, a na poważnie do pisania na podstawie tej wystawy podeszli współcześni polscy autorzy. Zainspirowani Dwórnikiem weszli w dialog z wątkami społecznymi, jakie malarz poruszał w swoich dziełach, przepuścili je przez siebie, tworząc autorskie opowiadania i poemat, a byli to Łukasz Barys, Mateusz Górniak, Maciej Jakubowiak, Justyna Kulikowska, Kinga Sabak, Katarzyna Szweda, Patryk Zalaszewski i Aleksandra Zbroja. MSN zaprasza nas na spotkanie o książce Duma i Wstyd, 7 opowiadań i poemat, zatytułowane Jak pisać dwórnikiem. Pojawią się na nim wybrani autorzy i my też możemy się pojawić. Wstęp jest wolny, a to już 27 sierpnia o 18 w audytorium MSN-u. Na koniec propozycja na najbliższą niedzielę nad Wisłą w Warszawie. Plac Zabaw. To tu co tydzień przez cały sierpień odbywają się spotkania z cyklu Dziewczyny z rekorderami. Wydarzenia skupiają naszą uwagę na słuchaniu i doświadczaniu dźwięków natury i technologii. Swoimi nagraniami terenowymi w formie cichego odsłuchu na słuchawkach dzielą się z nami międzynarodowe artystki mieszkające w Polsce. W najbliższą niedzielę

0: swoje słuchowisko pod tytułem Close Up, Zbliżenie, zaprezentuje Zoi Michailiowa. Zoi jest producentką muzyczną, pochodzi z Krymu, ale już 10 lat mieszka w Warszawie, a jej zbliżenie łączy różne materiały zebrane podczas badań nad akustyczną przestrzenią Warszawy. Cykl Dziewczyny z rekorderami zakłada, że każdy może wybrać własny sposób słuchania, przejść wzdłuż rzeki, usiąść na schodkach czy położyć się na trawie na bulwarach. Słuchawki z projektem Zoi będą na Was czekać 23 sierpnia w Placu Zabaw nad Wisłą.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Niż genueński wkracza do Polski, wieczorem zacznie się i parasole będą nam potrzebne przez cały weekend, bo padać będzie w całym kraju. Ostrzeżenia już są wydawane przez IMGW. Co jeszcze? Tak będzie w sobotę, tak będzie w niedzielę. Na pozostałym obszarze kraju w zasadzie przejścia możliwe są tylko w Polsce zachodniej. No, tyle.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Lato w Chili Z.
2: A lato w Chili Z to lato, które nas zatrzymuje, lato, które nas zmienia, ale też lato, które pozwala wziąć głębszy oddech. Do tego będziemy Was dzisiaj namawiać. Oddech z książką w galerii? Dlaczego nie?
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.

To jest Radio Chili Z. Już wiemy, że jeżeli do kina, to na film Nowa Fala. Jeżeli zostajecie w domu, no to tutaj otwiera się morze możliwości. Jak to morze możliwości można zwerbalizować i opisać? No, ja polecam jako lekturę tak zwaną literaturę uzdrowiskową, czyli Powrót do czarodziejskiej góry. To idealnie wpisuje się w ten trend, że klasyka również literatury do nas wraca i to wraca z przytupem, a czarodziejska góra będzie premierą nowego teatru już niebawem. Czarodziejską górą zachwycił się Andrzej Chyra i będziemy mogli podziwiać niebawem efekty jego pracy, więc taka wakacyjna lektura jako dobry wstęp do teatralnego repertuaru na jesień. To na moje oko strzał w dziesiątkę. I like it hot, tak właśnie gramy dla Was na antenie Chili Z, 13 minut po godzinie 15.

Better Days i Dermot Kennedy na antenie, czyli Zelda. U nas w roli głównej lato, lato wypoczynek, tak, tak. Jak wypoczywamy dziś? No, o to jest pytanie, ale inne dotyczy tego, jak wypoczywano w PRL-u. Błażej Ciarkowski przybliża życie domów wczasowych. Mówi o tym, jak wyglądał zorganizowany wypoczynek. No i dzisiaj czyta się to z nutką takiej retrotęsknoty dla tych, którzy oczywiście pamiętają. Dla innych to podróż do kompletnie innego i nowego świata. Krynica, Ustka, Kudowa, Szczawnica, Rycerka. Co działo się w stołówkach, co działo się na wycieczkach, więc w jaki sposób kaowcy animowali poszczególne wieczorki, jak działali instruktorzy kulturalno-oświatowi, no to wszystko można znaleźć w książce Remontownia Ciał i Dusz, Domy Wczasowe i Sanatoria w PRL-u. To jest premiera wydawnictwa Czarne. Gorąco polecam Wam taką lekko sentymentalną powróż do przeszłości. A my co serwujemy w naszym muzycznym menu? Otóż serwujemy ramen, a pomaga nam Natalia Przybysz.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
9: How good is that?
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

Don't Remind Me, Amber Mark, Anderson .Paak. Właśnie tak gramy dla Was na antenie Chili Z. No i nie możemy się doczekać jesieni. Spójrzcie, do czego to już dochodzi. A ta jesień będzie miała prawdziwie kulturalne oblicze, ponieważ w Bielsku Białej wędrujący festiwal odbywa się po raz pierwszy i po raz pierwszy zagości tam Bjork z autorską wystawą. To wszystko między 2 a 4 październikiem. No i ten wędrujący festiwal zapowiada się więcej niż dobrze. W programie obok autorskiej wystawy Bjork pod tytułem Echolalia znalazł się premierowy utwór Rafała Ryterskiego wykonywany podczas podróży ponad zboczem Dębowca, performatywna instalacja w przestrzeni domu handlowego i całonocny bank snów, czyli takie 9-godzinne wydarzenie na pograniczu koncertu, performansu i rytuału. Wstęp na wszystkie te wydarzenia jest bezpłatny. Bardzo mi się to podoba. No i cóż, rezerwujmy swoje terminy. Przypominam, wędrujący festiwal odbędzie się między 2 a 4 października. Taniec, architektura, muzyka, teatr, sztuki wizualne i performance. No i Bjork oczywiście, a to wszystko w Bielsku Białej. A to już Kasia Sochacka i Komary. Właśnie tak gramy dla Was na antenie Chili Z.

Komary i Kasia Sochacka, to jest Radio Chili Z. Jeszcze więcej muzyki, która koi, nawet najbardziej składa na nerwy, a do tego najciekawsze propozycje kulturalne. To nie tylko rozkład jazdy na dzisiaj, ale też plan na najbliższy weekend i to będzie weekend, w którym będziemy tropić. No właśnie, z jednej strony będzie sporo o kinie Krzysztofa Kieślowskiego i kinie dokumentalnym, to akurat w moim wydaniu nie powinno nikogo dziwić, ale też będą bardzo ciekawe wystawy, bo z jednej strony Björk, o której już wspominałam, a z drugiej strony Tilda Swinton i również niezwykła wystawa, więc w odbiciach kultury będzie się działo, zapraszam serdecznie już jutro po godzinie 14. A to już Price of It All. Z tą muzyką Was zostawiam w najlepszych rękach z możliwych, czyli w dłoniach i w uszach Kuby Lechowicza.

Jordi. Okay.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Przed nami deszczowa noc, deszczowa i burzowa. Najwięcej tego deszczu spadnie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawę, aż po Warmię i wschodnie Pomorze. Tutaj tego deszczu, jak powiedziałem, będzie najwięcej. Termometry pokażą od 13 do 16 stopni prawie w całym kraju. Nieco cieplej, bo do 19 na południowym wschodzie. Jeżeli chodzi o sobotę, ta również z opadami deszczu. Padać nie będzie jedynie na Lubelszczyźnie i na Nizinie Szczecińskiej.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Minuta po 16. W piątek słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Zapraszam na całe popołudnie przez radio. Gdziekolwiek jesteście, nastawmy się razem na prawie weekendowy chillout.
3: Chili Z. Na 100%.

pierwszy singiel z płyty Zebra, Kai na językach, o tym, że no, tam ludzie mają długie języki, plotkują i tak naprawdę to chyba nie trzeba się tym przejmować. Kaja w Chili Z, 97 rok. Album wyjątkowy, doskonale przygotowany, bo z udziałem doskonałych muzyków, między innymi Kasia Stankiewicz, Mietek Szcześniak czy Michał Przytuła, odpowiedzialny za produkcję, ale były też covery, między innymi The Doors czy Daya Think I'm Sexy, to oczywiście Rod Stewart. Wszystko było takie doskonale zgrane i w takim spójnym, tanecznym klimacie, mocno nawiązującym do lat 70. Polecam całość. 13 minut po 16. Panie i panowie, Woody Allen na początku października rozpocznie zdjęcia do swojego nowego filmu. Miejsce akcji to Madryt. Nazwa miasta też musi pojawić się w tytule, a początek zdjęć właśnie w październiku, dokładnie 5. Woody Allen od lat nie nakręcił nic w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że marzy o powrocie do Nowego Jorku, ale ma z tym poważny problem. Po tym, jak jego była żona i syn ponownie oskarżyli go o to, że molestował swoją 7-letnią córkę. Woody Allen niestety nie może uzyskać finansów w Stanach, dlatego na przykład W deszczowy dzień w Nowym Jorku był ostatnią produkcją zrealizowaną właśnie w tym kraju. Przez ostatnie 7 lat Woody Allen kręci w Europie, było San Sebastian, był Paryż, teraz kolejna Madryt. Nie jest to zesłanie, bo każde z tych miast Allen traktował jako pełnoprawnego bohatera i każde z nich dostało coś innego. A finansowanie tego projektu jest o tyle ciekawe, że aż 3 miliony euro, czyli prawie 20%, 25% całego budżetu, pochodzi ze środków publicznych, które zapewnia właśnie Madryt. W zamian władze oczekują, że tytuł filmu będzie zawierać słowo Madryt, Madryt jako marka turystyczna, Madryt jako sceneria, Woody Allen jako reżyser. To jest ten układ. W grudniu Woody Allen skończy 91 lat, więc będzie to jego 51. film. Rzadko który reżyser w historii kina dożyłby takiej liczby, a tym bardziej w tak dobrej formie artystycznej. Szczegółów na razie nie znamy. To ja was zostawię z pytaniami. Czy ten film będzie po hiszpańsku? Tego też nie wiemy. Kto zagra? Tego też nie wiemy. Wiemy, że Woody Allen ma 91 lat, 50 filmów na koncie i 3 miliony od Madrytu w prezencie.

0: delikatnie hipnotyzujący jest ten fortepian. Moving to me, Bad Sounds w piątkowym, czyli Z. Tymczasem czytam, że co trzeci Polak, który mieszka w miastach, chce uciec na wieś. Wyobraźcie sobie. Najchętniej chcą przeprowadzić się na prowincję mieszkańcy Gdańska, później Kielc, Zielonej Góry i Poznania. Tak wynika z raportu To My Lokalnie 2026, który został przygotowany przez nieruchomościonline.pl we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Wszystko fajnie, rozumiem, że myślimy sobie wieś, mamy domek piękny pod lasem, zachodzące słońce, sarenki przychodzą. A tak naprawdę wieś czasami wygląda zupełnie inaczej, więc wstrzymajcie konia. No ale to tak poddaję waszej ocenie ten temat. Co trzeci Polak chciałby uciec na wieś? U nas za moment Rai, Summer Song, to nasza dzisiejsza nowość. Później Cat Burns zaśpiewa swoje People Pleaser. 26 minut po 16 w Chili Z.
1: Nastaw się na letni chill out. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

Fat Burns w Chili Z. People Pleaser to jest taka osoba, która uszczęśliwia innych kosztem siebie, więc mam nadzieję, że jednak nie jesteście takimi People Pleaserami. Pamiętajcie, że wy jesteście najważniejsi. 21 minut i będzie 17. Rozpoczęło się głosowanie do nagród MTV Video Music i w tym roku nominacje są bardzo zaskakujące. Bo Madonna zdeklasowała całą konkurencję i pojawiła się aż w 11 kategoriach z 19 możliwych. Tym samym przegoniła Taylor Swift, Ariana Grande i Sabrina Carpenter. Album Madony Confessions 2 okazał się być bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o nominacje. Oczywiście na wyniki to zobaczymy, jak będzie. Została nominowana w kategoriach Wideo Roku, Taniec Roku, Najlepsza Reżyseria za Confessions 2 The Film, a także w kategorii Artysta Roku i to cieszy. Jej połączenie sił z Sabriną Carpenter w piosence Bring Your Love także zdobyło serca fanów. Tym samym pojawiło się w kategorii Najlepsza Współpraca. Druga po Madonie jest Taylor Swift, ona ma 9 nominacji. Wszystkie oprócz dwóch zdobyła za piosenkę Fate of Ophelia. No Madonna za cały album, a Taylor Swift za jedną piosenkę, widzicie? Dwie pozostałe przyznano jej w kategorii Artysta Roku i za Najlepszą Reżyserię, za utwór Opalite. Sabrina Carpenter i Ariana Grande mają 7 nominacji. W gronie artystów z największą liczbą znaleźli się również Bruno Mars, Pink Panthers z Zarom Larsson, a także Lisa. Fani rocka nie będą zadowoleni z tegorocznej gali, ponieważ MTV postanowiło usunąć kategorię Najlepszy Rock i prawdopodobnie artyści tego gatunku będą teraz podlegać kategorii Najlepsza Muzyka Alternatywna. W zamian za to po 7-letniej przerwie przywrócona została kategoria Najlepszy Taniec. Głosowanie jest otwarte do 25 września. A później ceremonia 27 września się odbędzie i w kategorii Najlepszy Nowy Artysta będzie można głosować także podczas tej ceremonii właśnie. Trzymamy kciuki za królową, należy jej się. Więc zagrajmy z najnowszej płyty Madony duet ze Stromae w Chili Z.

Jamie XX, Romy i Oliver Sim, czyli jednym słowem The XX, Wait It All Night, czyli Z. 10 minut dzieli nas do 17, to co powiecie teraz na powrót do lat 90? Kochamy tę dekadę, oczywiście. Grupa Duran Duran, popularna głównie w latach 80., nawet bardzo, ale w latach 90. wydali tak zwany wedding album pod tytułem oficjalnym Duran Duran po prostu. Tam właśnie piosenka Ordinary Words czy Come and On, które słychać w tle. Wokalista grupy Duran Duran, czyli Simon, nazwał to pieśnią dla każdego, kto zakochuje się po raz pierwszy. No chyba każdy z nas to przeżywał, no chyba, że jeszcze to kogoś nie spotkało. Szczęścia orzeł. Więc Duran Duran teraz z wielką przyjemnością.

0: Stilisate. Pogoda.
1: Jeżeli u was jeszcze nie pada, to będzie nocą. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu. Najwięcej spadnie go od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Warmię i wschodnie Pomorze. Do tego na południu mogą pojawić się burze, ale będzie to ciepła noc, bo nawet 19 stopni na Podkarpaciu, 17 w centrum, najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem, tutaj do 13 stopni. Sobota również deszczowa, padać nie będzie jedynie na Podhalu, na Lubelszczyźnie i w okolicach Szczecina.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 17:02. Jakub Lachowicz, dzień dobry. W piątek słuchacie Chili Z. Panie i panowie, 17 w piątek, proszę opuścić miejsca pracy, proszę zacząć weekend, a ja zadbam o odpowiednią oprawę muzyczną.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Olivia Dean, Roosevelt, to w naszej muzycznej kolejce.

Fever Dreamer, S.G. Lewis. S.G. Lewis w Chilizat. Wszystko się zgadza. Przepraszam Państwa za to. 13 minut po 17, to teraz wspomnienie wyjątkowego artysty, pozwólcie. Artysty, który mógłby spodobać się fanom Eltona Johna lub Billego Joela. Kariery na Zachodzie jednak nie zrobił z jakiegoś powodu. Do Polski wrócił, wcale nie na tarczę, bo wiedział już co i jak powinien robić. I dotarł do wszystkich. Tak naprawdę był artystą bardzo wszechstronnym i aktywnym. Mowa o panu Stanisławie Sojce. Na listach przebojów rozstawiał po kątach te popowe gwiazdy jednego sezonu. Dotarł też do publiczności słuchającej rocka. Właściwie dotarł do wszystkich, bo jedni zasłuchiwali się w jego tryptyku rzymskim do słów Jana Pawła II, ktoś inny wzruszał przy Ty drucha we mnie masz z Toy Story. Człowiek, który śpiewał, pięknie śpiewał wiersze na przykład Miłosza, Szekspira sonety, Osiecką, erotyki czy pieśni wielkopostne. Kolędy i pieśni powstańcze też. Reinterpretował Czesława Niemena, czuł bluesa, współpracował też z raperami, ale jego fenomen nie polegał wyłącznie na muzykalności, bo to była osobowość. Stanisław Sojka miał naturalną, niewymuszoną wręcz charyzmę. Na scenie się nie musiał przebierać, nie musiał wstawać od fortepianu, żeby przykuwać uwagę publiczności. Rok temu dostaliśmy bardzo smutną informację, że zmarł pan Stanisław Sojka. Miał 66 lat. Tak, to już rok. Dlatego nie może być inaczej, nie mogę dzisiaj nie zagrać piosenki hymnu. Życie nie tylko po to jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać. Czyli takie upomnienie, które pojawiło się w Tolerancji. Piosenka, która powstała z myślą o specjalnym koncercie na rzecz chorych na AIDS. To było w 91 roku w Warszawie. Ale nie chodziło tylko o zebranie pieniędzy dla potrzebujących, ale o zmianę nastawienia, bo strach przed wirusem HIV sprawiał, że zakażonych traktowano jak trędowatych, wyrzucano poza nawias społeczeństwa, odmawiano im też pomocy medycznej i dopiero później zaczęło się coś zmieniać. Zarazem nic się nie zmieniło, ale warto sobie tolerancję przypomnieć, bo ona jest cały czas aktualna. Rok temu odszedł od nas pan Stanisław Sojka.

0: Rise and Fall, Craig David i Sting z Chilizets. Z tą piosenką związana jest bardzo ciekawa historia, bo Craig David wykorzystał tylko fragment utworu Shape of My Heart Stinga i wysłał go, no, do, powiedzmy, do oceny, a Stingowi tak bardzo się to spodobało, że panowie dogadali się, że Sting dołączy do Craiga i zaśpiewa ten utwór w duecie. I po parunastu latach cały czas brzmi to świetnie. 24 minuty po 17, piątek, spędzamy razem i to jest bardzo dobra decyzja.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację ChiliZ i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. ChiliZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

Wrześniak i Piękne Dni w Chili Z. Bardzo ładnie się złożyło, że on tutaj śpiewał o pięknych dniach, bo okazuje się, że istnieje dziś całe pokolenie, które tęskni, wyobraźcie sobie, za latami 90. To pokolenie ma nazwę Gen Z, panie i panowie. No oczywiście oni tęsknią za obrazem spójniejszym i bardziej szczegółowym niż niejeden człowiek, który te lata faktycznie przeżył, bo oni doskonale zdają sobie sprawę, jak wyglądał ekran telefonu, cegły, choć pierwszy telefon to już mieli z dotykiem, umieją rozpoznać kolorystykę tamtej dekady w ułamku sekundy. I nie jest to wcale mgliste wyobrażenie i nie jest to wynalazek ostatnich lat. Ten sam mechanizm działa mniej więcej na każdej dekadzie, do której da się dorobić ścieżkę dźwiękową. Kate Bush, która nagrała w 1985 roku swoje Running Up That Hill, w 2022 roku po czwartym sezonie Stranger Things wróciła na brytyjską listę przebojów i to na szczyt. I nucili ją miliony ludzi, którzy o Kate Bush usłyszeli w scenie ratowania nastolatki przed jakimś tam demonem. A sam serial nie opowiadał wcale o latach 80., tylko o Stephenie Kingu, o Carpenterze, o Spielbergu, o tym, jak tamta dekada opowiadała samą siebie po prostu. I samo to zjawisko ma nazwę, która pochodzi z internetowego projektu Johna Koeninga, który wymyśla słowa na uczucia, do których nie mieliśmy dotąd nazwy i wymyślił. Czyli uwaga, anemoja, czyli tęsknota za czasem, którego się nigdy nie znało, bo się go nie przeżyło. Lata 90., które dzisiaj krążą po sieci, po mediach, to są w ogromnej większości lata amerykańskie albo zachodnioeuropejskie. Polskie lata 90. wyglądały nieco inaczej, pamiętamy, więc zostaje z tego obraz zbudowany z materiałów, które ktoś kiedyś wyprodukował po to, żeby coś sprzedać. Więc pokolenie tęskni za dekadą przez archiwum jej własnego marketingu. I teraz pojawia się pytanie, za czym tak naprawdę tęskni 20-latek, którego nie było jeszcze w planach rodziców? Otóż tęsknią za telefonem, który był tylko telefonem, że mogliśmy po prostu być offline i się nie tłumaczyć, za zdjęciami, których nie dało się poprawić, za miejscami, gdzie można było być za darmo, za własnością, za kasetami, za płytami. I ta tęsknota istnieje. I to się nazywa, panie i panowie, anemoja. Tęsknota za czasami, których nie przeżyliśmy, więc sobie je romantyzujemy. Jessie Ware zaśpiewa teraz swoją saunę ze swojej najnowszej płyty. 22 minuty i będzie 18. Piątek mamy i spędzamy go razem z Chili Z. Gdziekolwiek jesteście.

I feel it coming. No ja też czuję, że weekend się zbliża i o tym właśnie zaśpiewali teraz The Weeknd i Daft Punk, czyli Z. 12 minut i będzie 18. To teraz taki facet, który śpiewał falsetem, miał wielki przebój zatytułowany Relax, Take It Easy, nazywał się Mika, dalej się nazywa, wszystko u niego w porządku. I musiał przejść ogromną drogę w 2007 roku, zanim wydał ten przebój, bo wcześniej wędrował po wytwórniach w Wielkiej Brytanii i miał ogromny, ogromny talent, ale to jednak był odrzucany z jakiegoś powodu. Jedna wytwórnia chciała upodobnić go do Craiga Davida, który wtedy był bardzo popularny, każdy chciał go jakoś tam wymodelować i Mika zaprotestował i zaśpiewał piosenkę zatytułowaną Happy Ending. Piękny utwór. Ja za każdym razem przy okazji grania tego właśnie zastanawiam się, czy ta historia jest taka w 100% prawdziwa, bo jego płytę wydała wtedy gigantyczna, ogromna wytwórnia Universal, ale jak się wierzy w tę historię, to lepiej się tego słucha. A piosenka wspaniała. Mika w Chili Z teraz.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.

0: Tu, czyli w piątek, 18 na zegarach, w studiu Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Tej jesieni będziemy mogli rozgrzać się filmem dokumentalnym Najlepsza owsianka na świecie. Tak zapowiedział Gutek Film, dystrybutor filmu. Najprostszy przepis na owsiankę to płatki owsiane, woda i sól. A w tym filmie dokumentalnym zajrzymy do wioski na północy Szkocji, w której odbywają się Mistrzostwa Świata w przyrządzaniu tego posiłku. Konkurs odbywa się jesienią w wiosce w górach, a konkretnie w Cairbridge. W filmie zobaczymy malowniczość tych terenów, poznamy nie jeden przepis na owsiankę i jak zapewnia Gutek Film, pośmiejemy się i odpoczniemy, bo ma to być taki komfortowy, otulający dokument. Na ekranie w filmie Najlepsza owsianka na świecie poznamy mieszkańców wioski i uczestników walczących o nagrodę Złotego Mieszadła na Mistrzostwach Świata w gotowaniu owsianki. Polska premiera kinowa tego dokumentu odbędzie się już 13 listopada. Jeszcze do końca weekendu na rynku głównym w Krakowie trwają 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Na pewno nie przeoczycie stoisk z rzemiosłem, tradycyjnymi wycinankami czy pająkami, ale warto przy tej okazji wejść także do Muzeum Krakowa, które wraz z Centrum Sztuki Ludowej Imago zorganizowało wystawę Artefakty Pamięci. Znajdziemy ją konkretnie w Pałacu Krzysztofory. To wspomnienia dawnych wystawców targów, artystów i artystek ludowych. Każdy z obiektów na tej wystawie opowiada fragment historii targów, wpisując się w ekspozycję stałą muzeum zatytułowaną Kraków od początku bez końca, o mieście handlu, twórczości i żywych tradycji. Artefakty pamięci to dziergane serwetki, rzeźbione w drewnie figurki lajkoników, drewniane bociany czy koguty, ale także opowieści o artystach, którzy je wykonywali. Ekspozycja w Pałacu Krzysztofory potrwa nieco dłużej niż same targi, bo do 30 sierpnia. No to czas na książkę. Podcast Orbita Literacka, czyli Jagoda Gawliczek, organizuje Book Club nad Wisłą w ramach Placu Zabaw z Planem B. Podczas spotkania 2 września zaprosi nas do rozmowy wokół książki Jacqueline Harpman, Ja, która nie poznałam mężczyzn. Zapewniam, że po przeczytaniu tej krótkiej książki będziecie chcieli przedyskutować ją na Book Clubie. Nie zdradzając zbyt wiele, mamy tu najprawdopodobniej postapokaliptyczny świat, przez który prowadzi nas jedna główna bohaterka. Przez całe życie obserwuje kobiety, z którymi dzieli codzienność i z pewnych względów znacznie się od nich różni. Wszystko, co powiem więcej, będzie spoilerem, ale Ja, która nie poznałam mężczyzn, czyta się tak, jakbyście znudzone szły do przodu, do następnego zakrętu, a za zakrętem okazuje się, że dalej nic nie wiecie. Polecam oddać się tej hipnotycznej lekturze tego bestsellera, a potem wybrać się na Book Club nad Wisłą z Orbitą Literacką w ramach Placu Zabaw już 2 września.
0: I tym samym dziękujemy Kasi Kozak za 2 tygodnie informowania nas, co w kulturze piszczy. Od poniedziałku wraca Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
3: Weekender. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: 4 minuty po 18. Piątek mamy, razem rozpoczynamy weekend. Gdziekolwiek jesteście, polecam teraz muzykę taneczną.

ostatni hipnotyzujący, powtarzający się motyw to drama Don't Fall Back w Chili Z, kwadrans po 18 w piątkowe popołudnie, co zresztą mam nadzieję słychać. To co powiecie teraz na utwór, który inspirował grupę Mojo? To było dwóch panów z Francji, którzy debiutowali pod koniec lat 90. No i to Lady stało się ich największym i w zasadzie jedynym przebojem. Gdzieś kiedyś przeczytałem nawet, że Lady Mojo, ten utwór, to jest statystycznie najczęściej słyszany utwór na świecie przez każdego człowieka. Statystycznie każdy z nas powinno 7 razy słyszeć ten numer. No chyba, że pracujecie w radiu, no to wtedy 70. A co inspirowało panów? Bo wiele osób myśli, że to jest ich piosenka, że to oni w całości wymyślili. No powiedzmy, że tak, poza samplami bardzo charakterystycznymi, wykorzystanymi z utworu Sub 41 grupy Chic z Nowego Jorku. A Chic to wiadomo, klasyka muzyki disco, geniusze, którzy z kolei inspirowali m.in. Madonę. Ona się otwarcie przyznaje, że pierwsza i druga płyta to jest wyraźna inspiracja Chic i praca z ludźmi z tego samego zespołu zresztą. Utwór nosi tytuł Sub 41 grupy Chic. Wsłuchajcie się w te sample, które wykorzystali później wspomniani Mojo. Mam nadzieję, że będzie to pasować do atmosfery. Tak to się wszystko zaczęło.

0: Lizo, jej czarodziejski flet, czyli Z, 22 minuty po 18. Piątek mamy i spędzamy go razem i gramy wam tanecznie. Przypominam, że o 19 Prima Doma Club na tej antenie. I tak powiem wam, bo Prima Doma wam nie powie, że ona ma dzisiaj urodziny, więc zasypcie ją życzeniami. Wiecie, co robić. Za moment Sophie Ellis Bextor, Clapton między innymi, a z klasyków proponuję wam Laidback i ich Beckerman. To będzie bardzo dobre, chilloutowe, ale też taneczne granie. Wiadomo, w piątek.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację TZ i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. TZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: W sobotę 22 sierpnia. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
1: Po reklamie.

grupa Late Back grała pod koniec lat 80. 89 rok dokładnie. Grupa, która pochodzi z Danii, dokładnie z Kopenhagi. Możecie kojarzyć ich numeru z numeru Sunshine Reggae, który brzmi zupełnie inaczej niż większość piosenek, które stworzyli, więc można się zdziwić. Beckerman to klasyczne bardzo granie, ale myślę, że na piątek jak znalazł. 21 minut i będzie 19. Piątek, proszę korzystać, bo jeszcze wakacyjny piątek. Przecież ja to nigdy nie lubiłem, że mówili do mnie, zaraz szkoła się zacznie, to będzie zobaczysz. No nie, w ogóle proszę o tym nie myśleć. Jeżeli ktoś idzie we wrześniu do szkoły, to jeszcze macie czas, spokojnie. A my gramy dalej w Chili Z. Teraz pojawi się boska Peggy Goo. Jej przebój lata kilka lat temu. It goes like, a w podtytule na. Peggy zrobi to lepiej, oczywiście. Więc zagrajmy. Tanecznie to taki before przed Prima Donna Club, która to startuje za 20 minut. W naszym, czyli Z.

0: La la la la, nie powinienem śpiewać na antenie, ja wiem.
1: Nastaw się na letni chillout.
0: Tak, nastawiamy się na letni chillout jak najbardziej. 12 minut i będzie 19 w piątkowy, wczesny wieczór, słuchacie Chilli Z. To teraz, panie i panowie, będą dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że tak jak mówiłem, Dominika Kontarowicz, aka Prima Doma, ma dzisiaj urodziny, więc proszę do niej pisać, proszę jej składać życzenia, bo ona się nie przyzna, że ma urodziny dzisiaj. Więc robię to za nią ja, a z tego miejsca chciałbym życzyć jej wszystkiego najpiękniejszego. Dominika za chwilę powinna się tu gdzieś pewnie pojawić. Druga sprawa jest taka, że nie wiem, czy słyszeliście, ale radio się przeprowadza. Wyprowadzka to jest zawsze ważny element, zwłaszcza że Chilli Z od 18 lat jest w tym miejscu. Nasz radiowy adres Żurawia 8 właśnie przechodzi do historii. Przenosimy się na ulicę Czerską. I to oczywiście będzie wspaniały etap, ale oczywiście wspomnienia z tym studiem pozostaną. Ja mam też takie bardzo osobiste, którymi tam dzieliłem się wam, z wami co jakiś czas. I tak trochę głos mi się łamie, że to ostatnie wejście stąd, ale dla was się nic nie zmienia. Słyszymy się niezmiennie i dalej będziemy nastawiać was na chillout. I ode mnie na koniec Gloria Gaynor. Piosenka, hymn. Hymn, co prawda dla kobiet, które no, mają złamane serca, nie radzą sobie, są w złym związku, a później ten hymn został przyjęty również przez ludzi, którzy w ogóle w życiu coś przeżyli złego. No bo jak inaczej dopasować piosenkę, która nosi tytuł po prostu Przetrwam. Więc wspomnijmy teraz Glorię i żebyśmy wszyscy razem przetrwali. Wszyscy i wszystko. Jakub Lachowicz, dziękuję. Z Żurawiej. Do usłyszenia. Z Czerskiej w poniedziałek.

0: Rama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów.

0: Perlę.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
1: Po reklamie.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Get high with you, Butch i Life on Planets. Dobry wieczór. Dzisiaj plan jest taki, żeby muzycznie zatrzymać jeszcze trochę to lato. Wprawdzie do września zostało mniej niż 10 dni, a wrzesień no to już oznacza jesień, przynajmniej dla mnie. Ale postaram się dzisiaj przemycić dla Was dużo słońca w muzyce. No i dlatego teraz zagra Chloe Calier, jej nowy utwór Bad Barra. Bardzo house'owa, taneczna propozycja. I ja po raz kolejny apeluję do promotorów festiwali imprez, żeby w końcu ściągnęli tę paryską DJ-kę i producentkę do Polski, bo jest przy tym wszystkim fantastyczną selektorką. No i z ogromną chęcią posłuchałabym jej na żywo. A na razie gramy ją również na żywo w Chili Z. Bad Barra, Chloe Calier.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dusk to za nami, a teraz Dam Swindle. Duet holenderski, który często gości w Primadoma Club. Duet producencki tworzony przez Martina Haghensa i Larsa Dalesa. Artyści wywodzą się z amsterdamskiej sceny klubowej, no i od lat łączą house, disco i soul. Utwór Comeback pochodzi z epki o tym samym tytule. No i gramy go już teraz w Chillieset.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Olaf Basowski, Waterman, hit z 2013 roku, dacie wiarę. No a teraz jedziemy z utworem Cats and Dogs, którzy ponownie połączyli swoje siły z wokalistką Nalą. Po sukcesie ich współpracy sprzed 2 lat z utworu Mi na wytwórni Solomon Dynamic trio powróciło do studia. No a efektem jest utwór, który nazywa się Dance, pełen energii, wyzwolony, taki swoisty hymn, który wzywa słuchaczy do puszczenia wodzy fantazji, no i poruszania się, tańczenia, jakby nikt nie patrzył. Chcieliśmy stworzyć utwór, który można odtwarzać, gdy jesteś zły lub po prostu, gdy potrzebujesz uwolnić ciśnienie. Coś z czystą energią. Tak o utworze mówi Greg z Cats and Dogs. No to gramy, a wy śmiało możecie zatańczyć teraz, jakby nikt nie patrzył.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: The Blaze Medley, piękny utwór. To przed chwilą na zakończenie pierwszej godziny, a teraz lekka zmiana klimatu na szybszą i bardziej taneczną. Lecimy z Demi Riquissimo, Love State.

0: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów.

0: tę promocją, a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekend promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Po reklamie. Słuchasz radia. GZ. Nastaw się
14: na letni chill out.
15: Prima Doma Club w GZ.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Infinity Inc. w remiksie Alana Dixona. Już parę minut po 20 na zegarach, a my zaczynamy kolejną i już ostatnią godzinę dzisiejszego programu, a w niej jeszcze co nieco od Carlity, od duetu Bodaj, Roden Brown, a także wiele, wiele innych dobrych kompozycji, także zostańcie z Chili Z, bo teraz utwór autorstwa Get Sort o bardzo, tak sobie myślę, mądrym tytule The Process is the Good Part. To jest propozycja house'owa, ale jednocześnie up-tempo i bardzo taka sensualna, bym powiedziała. No to gramy. The process is the good part. No właśnie, bo proces to jest dobra część naszej drogi, gdziekolwiek zmierzamy. Gramy. God Sort.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Bodaj Culture, a teraz Sinti, berlińska DJ-ka, producentka i jedna z ważniejszych postaci współczesnej sceny house. Z muzyką klubową związana jest od połowy lat 90., a jej sety łączą klasyczne brzmienia Chicago i Nowego Jorku z energią berlińskiego undergroundu. Jest założycielką labelu 803 Crystal Grooves, a także właścicielką berlińskiego sklepu z winylami Elevate Records. W produkcjach stawia na analogowe brzmienie, soczysty groove, no i house inspirowany latami 90. I jak najbardziej słychać to właśnie w utworze Offenbach Anthem. Jedziemy.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Road and Brown Ecstasy, a teraz Carlita. To jest DJ-ka i producentka z Turcji. Stop Now, tak nazywa się jej bardzo rejwowy i taki oldschoolowy w brzmieniu singiel, chociaż Carlita raczej słynie z chwytliwych melodii, no i takich emocjonalnych przekazów, nawet podchodzących pod afro. Przynajmniej takie są jej sety. Tym razem postawiła na surową, taneczną, house'ową propozycję Don't Stop, Now You Can Stop. Ten tekst pojawia się na zapętleniu w tym utworze, no i mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jedziemy. Carlita, Stop Now.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Like Jenny. Do tego utworu również trudno usiedzieć w miejscu, przyznajcie. Peggy Gou i Jenny. No i to już prawie wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli po 19:00, a teraz Mark Knight, Armand Van Helden, Don't Abuse It.

0: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: oczami. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: I'm just wondering how it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea while sipping on a previous drink.

Słuchasz radia CJ.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

Pablo Fijamano, una cueva peruana.